Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: to na czas i na razie. Codzienne chwile z bliskimi nieraz zyskują znaczenie dopiero we wspomnieniach.
1: Na razie.
0: Szlakiem gwiazd. Życie to chwila. Wiatr, rzeka i gwiazdy poprowadzą opowieść o kruchości życia.

Za nami daleka fala i tamte dni. Tu Radiosynteza. Nocny jazz i krótkie spotkanie, po którym zostają pytania. Sound Alcove i That Night in Nola.

Leniwe poranki. Niech będzie. Spokojne gitary przypomniały, że nie wszędzie trzeba się spieszyć.

kończy się Liquid Acid. Na naszej antenie Tomek Kin, tu Radio Synteza.

Tomek Kin, Crazy Beat. Za tym brzmieniem stoi twórca zainteresowany także muzyką filmową.

es aquí.

Rocket Science, miłość. Przed nami piosenka o bliskości i wspólnym domu.

Karma dla kota, zostań. Ciepły głos i gitara opowiedzą o bliskości wyrażanej obecnością.

Lęki i cudze opinie jako nieproszeni lokatorzy. Przed nami hip-hop o porządkach w głowie. Vacancy Zero.

Chess, Zodiac, gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: To na czas i wiesz. Bliskość i oddanie znalazły tu popowo-rokową oprawę.
1: Kocham cię. Dziś coś mnie tłucze od środka, choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Leniwe poranki. Niech będzie. Spokojne gitary przypomniały, że nie wszędzie trzeba się spieszyć.

To był utwór Poranek na naszej antenie Daleka Fala. Słuchacie Radia Synteza.

aquí.

Tak wybrzmiewa miłość. To Rocket Science. Zostańcie z Radiem Synteza. Twoje szczęście trzymam moc. Karma dla kota. Zostań. Ciepły głos i gitara opowiedzą o bliskości wyrażanej obecnością.

Static Lovers, kino. Teraz o samotności w sieci i porównywaniu się z idealnymi obrazami.

Tai Sparrow i ostatnie takty Talizman, historia skafandra. Słuchacie Radia Synteza. Karma dla kota, przytul go. Teraz ciepła piosenka o pocieszeniu, które może mieć cztery łapy.

Tomek Kin, Twisted Visions 2026. Teraz jedna z kompozycji Tomka Kina, autora muzyki elektronicznej i filmowej.

Klub 24 UFO. Teraz taneczna opowieść o spotkaniu z UFO.

0: Ej, Sparrow, bez powodu.
1: Od środka.
0: Przed nami łagodniejsza odsłona repertuaru Ej, Sparrow.
1: Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

to Vacancy Zero i Rent Free. Nie każda cudza opinia musi na stałe zamieszkać w naszej głowie.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór The Crucible of Fire. To Metal Illness, a wy słuchacie Radia Synteza. Kremówki lubię. Przed nami rozmawiające ptaki i codzienność, która wymyka się zwykłym zasadom.

to Ace Sparrow i Maska. Rockowe brzmienie towarzyszy nam do ostatnich taktów. Codzienne kłopoty, wielki alarm i rockowe gitary. Posłuchajmy z odrobiną dystansu. Full Wypas i Andrzeju.

ostatnie dźwięki Memories, to Electrowaging. Zostańcie z nami w Radiu Synteza. Posłuchajmy utworu Tonight w remasterze z 2026 roku. Przed nami Ecstasy.

Lew jako symbol odwagi i honoru. Przed nami podniosły gitarowy rok. Lion's Legacy i Path of the Lion.

Ace Sparrow tym razem zaprasza w stronę transu. Ace Sparrow i Jestem AI.

0: Posłuchajmy utworu Rozpędzam się, przed nami Mechanika.
1: Rozpędzam się.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

to mechanika i ostatnie takty, panie majster. Słuchacie Radia Synteza.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia, Igor Gaduła i pytanie, które potrafi zepsuć bardzo miłą rozmowę. A jaka jest Twoja pasja?
2: Można odpowiedzieć, że lubi się kanapki. Tylko wtedy zwykle następuje cisza. Jakby człowiek nie przeczytał instrukcji do własnego życia.
1: Bo kanapka to podobno za mało. Musiałbyś jeszcze wypiekać chleb, prowadzić dziennik pomidorów i przemierzać świat w poszukiwaniu właściwej rzodkiewki.
2: Tymczasem ja chciałem zjeść śniadanie. Dzisiaj zastanowimy się, czy trzeba mieć jedną wielką pasję, czy można po prostu lubić kilka zwyczajnych rzeczy.
1: Żeby było uczciwie, ja lubię ludzi, którym błyszczą oczy, kiedy zaczynają opowiadać o swoim zajęciu. Nawet jeśli po trzech zdaniach przestaję rozumieć.
2: Ja też. Ktoś zbiera stare mapy, ktoś konstruuje modele, ktoś rozpoznaje ptaki po głosie. Można słuchać takiego człowieka z przyjemnością.
1: Gorzej, kiedy po tej opowieści przychodzi moja kolej i czuję, że muszę przedstawić równie okazałą dokumentację zainteresowań.
2: A co byś powiedział bez tego obowiązku?
1: Że lubię muzykę, czasem składam coś z drobnych części, chodzę bez celu i zaczynam więcej książek niż kończę.
2: Przecież brzmi to jak całkiem przyjemne życie.
1: Tak, ale trudno zrobić z tego jedno imponujące zdanie. Zawodowy rozpoczynacz książek brzmi jak funkcja, którą zaraz ktoś postanowi zlikwidować.
2: Może kłopot zaczyna się od tego imponowania. Pytanie o pasję bywa zwyczajnym zaproszeniem do rozmowy, a my słyszymy w nim egzamin.
1: I próbujemy zgadnąć, ile punktów dostaniemy za spacer. Sam spacer chyba mało, ale spacer połączony z rozpoznawaniem skał już więcej.
2: Ja bym nie prowadził takiej punktacji. Jeżeli ktoś odpoczywa patrząc na drzewa, nie musi wracać z wykresem przyrostu liści.
1: Z drugiej strony wielka pasja rzeczywiście może dawać kierunek. Masz ochotę wracać do czegoś, uczysz się, spotykasz innych zapaleńców.
2: Oczywiście i dobrze, kiedy przychodzi z ciekawości, mniej przyjemnie, gdy najpierw wybierasz etykietę, a potem próbujesz dopasować do niej wszystkie popołudnia.
1: Znam ten mechanizm. Postanawiasz zostać człowiekiem od astronomii i pierwszego wieczoru czytasz głównie o szafce na teleskop.
2: Niebo może zaczekać. Trzeba ustalić kolor wyposażenia.
1: No właśnie. Sam potrafię tak długo przygotowywać się do nowego zajęcia, że zaczyna mnie interesować już tylko przygotowywanie.
2: W takim razie spróbuj samej czynności w małej skali. Bez obietnicy, że od dzisiaj będzie to Twoja nowa osobowość.
1: Czyli zanim kupię cały zestaw do malowania, mogę sprawdzić, czy w ogóle lubię siedzieć nad kartką.
2: Tak. Pożyczyć kilka przyborów, zrobić jeden rysunek, spędzić nad tym spokojną chwilę, zobaczyć, czy chcesz wrócić następnego dnia.
1: A jeśli rysunek będzie wyglądał jak ziemniak w nieustalonych okolicznościach,
2: to nadal możesz mieć ochotę zrobić drugi. Nie każde przyjemne zajęcie musi od razu przynosić piękny rezultat.
1: Tu mnie masz, czasem mówię, to chyba nie dla mnie, a naprawdę myślę, chciałbym już umieć i ominąć etap, kiedy nic nie wychodzi.
2: Warto to odróżnić. Można nie lubić danego zajęcia, a można lubić je i jednocześnie nie lubić bycia początkującym.
1: Jak sprawdzić, z czym mam do czynienia?
2: Zapytałbym siebie, czy interesuje mnie samorobienie. Czy przyjemnie było mieszać kolory, nawet jeżeli efekt przypominał obiad.
1: Ziemniak powraca. To będzie wystawa bardzo konsekwentna tematycznie.
2: I możesz na niej poprzestać. Jeden przyjemny wieczór nie staje się gorszy dlatego, że nie uruchomił 20-letniej kariery.
1: To jest zdanie, które chętnie postawiłbym obok wszystkich rozpoczętych przeze mnie zestawów. Część była ciekawa, przez chwilę i tyle.
2: Nie musisz też ogłaszać porażki za każdym razem, gdy zmienia ci się zainteresowanie. Można coś poznać, nasycić ciekawość i pójść dalej.
1: Ale ostrożnie, bo ja chętnie wykorzystam to jako zgodę na kupowanie kolejnych przedmiotów.
2: Dlatego mówiłem o próbowaniu. Jeśli da się wypożyczyć, obejrzeć, odwiedzić jedno spotkanie, to nie trzeba od razu urządzać pracowni.
1: W porządku. Kupić zainteresowanie jest łatwiej niż znaleźć dla niego czas.
2: A czas i tak mamy ograniczony. Jeżeli ktoś ma dużo obowiązków, wolny wieczór może chcieć przeznaczyć na zwykłe nic nie robienie.
1: Tylko wtedy pojawia się myśl, inni coś rozwijają, a ja siedzę.
2: Może inni właśnie siedzą, tylko nie opisują tego tak starannie. Zresztą nie wiemy, jak wygląda cały ich dzień.
1: Czyli trudno porównywać własny zmęczony wtorek z czyimś najciekawszym momentem miesiąca.
2: Właśnie. I nie trzeba zasługiwać na odpoczynek tym, że będzie on rozwijający, niezwykły albo odpowiednio dobrze przedstawiony.
1: To otwieramy klub zwyczajnych zainteresowań. Warunek przyjęcia. Lubić przynajmniej jedną rzecz, której nie umie się przekonująco sprzedać w krótkiej rozmowie.
2: Ja zgłaszam przeglądanie starych książek. Czasem czytam dwie strony, czasem oglądam ilustracje, a czasem tylko przypominam sobie, skąd je mam.
1: Ja lubię sprawdzać, dokąd prowadzi boczna uliczka. Bez aplikacji zapisującej wyniki i bez ambicji odkrycia nowego kontynentu.
2: Ktoś może lubić układanie kwiatów w wazonie. Ktoś rozwiązywanie jednej łamigłówki przy herbacie. Niby drobiazgi, ale to przecież konkretna przyjemność.
1: I nie trzeba od razu określać siebie mianem miłośnika kompozycji florystycznych. Można powiedzieć, lubię, kiedy na stole stoją kwiaty.
2: Ładne, proste zdanie. Tak samo jak lubię kanapki.
1: Wracamy do naszego przedstawiciela zwyczajności. Chociaż dobra kanapka to już przecież pewna kompozycja.
2: Piotrze, pozwól jej jeszcze przez chwilę być śniadaniem.
1: Dobrze. Słuchacie Radia Synteza, w którym bronimy dzisiaj prawa do zainteresowań niewymagających profesjonalnej wizytówki.
2: A przy okazji bronimy też wielkich pasji przed obowiązkiem posiadania ich przez wszystkich. Kto ma swoją, niech się nią cieszy.
1: Mam jeszcze jedną wątpliwość. Kiedy coś naprawdę polubię, natychmiast zaczynam myśleć, jak robić to lepiej. Czy już psuję sobie przyjemność?
2: Niekoniecznie. Uczenie się może być częścią zabawy. Pytanie, czy nadal masz wybór, czy każda próba zaczyna być ocenianiem samego siebie?
1: Na przykład gram prosty kawałek i cieszę się, że wychodzi, a potem nagle dochodzę do wniosku, że bez ćwiczenia codziennie nie mam prawa siadać do instrumentu.
2: Wtedy postawiłeś sobie dość surowego nauczyciela przy własnym krześle. Możesz ćwiczyć regularnie, ale możesz też czasem zagrać tylko to, co lubisz.
1: A jeśli ktoś obok jest znacznie lepszy?
2: To możesz go posłuchać. Zapytaj o wskazówkę, jeśli jej potrzebujesz. Jego umiejętności nie unieważniają twojego popołudnia.
1: Podoba mi się to. Nie wyprowadzamy się z kuchni tylko dlatego, że ktoś potrafi lepiej pokroić ogórka.
2: Chociaż przy twojej rozbudowanej kanapce niedługo może pojawić się komisja.
1: Nie wpuszczę. Będzie zajęta degustacją dowodów.
2: A tak zupełnie serio, są zainteresowania, które lubimy właśnie dlatego, że nie musimy się z nich rozliczać.
1: Czyli pytanie, a może zaczniesz na tym zarabiać, nie zawsze jest najlepszym komplementem?
2: Dla jednej osoby to ciekawa możliwość, dla innej nowy obowiązek. Zamówienia, terminy i oczekiwania mogą zmienić charakter ulubionego zajęcia.
1: Ktoś piecze ciasto raz na jakiś czas, a my od razu otwieramy mu działalność w swojej wyobraźni.
2: Można po prostu powiedzieć, że było smaczne. Taki komplement ma jeszcze tę zaletę, że nie wymaga planu na najbliższe 5 lat.
1: A gdy sam zastanawiam się, czy chcę pójść dalej.
2: Możesz sprawdzić mały krok i zobaczyć, jak się z nim czujesz. Nie musisz z góry wybierać między wielką karierą a całkowitą rezygnacją.
1: Zaczynam podejrzewać, że najtrudniejsze w szukaniu pasji jest zostawienie sobie możliwości, żeby coś zwyczajnie lubić.
2: I możliwości, żeby czasem tego nie robić. Ulubione zajęcie nie powinno zniknąć z twojego życia tylko dlatego, że przez miesiąc nie miałeś na nie przestrzeni.
1: Powiedzmy, że ktoś słucha i myśli, dobrze, ale ja naprawdę nie wiem, co lubię. Od czego zacząć bez wielkiego poszukiwania siebie?
2: Od ostatniej małej rzeczy, która przyciągnęła uwagę. Co chciałeś obejrzeć dłużej? O czym chętnie słuchałeś, przy czym zapomniałeś zerknąć na zegarek?
1: I potem znaleźć okazję, żeby wrócić do tego na chwilę. Bez ogłaszania wszystkim, że oto nastąpił nowy rozdział.
2: Dokładnie. Można odwiedzić bibliotekę, spróbować prostego rękodzieła, posłuchać innego rodzaju muzyki, wybrać jedną rzecz, na którą faktycznie ma się ochotę.
1: A jeśli po tej próbie odpowiedź brzmi jednak wolę spacer?
2: To iść na spacer. Dowiedziałeś się czegoś użytecznego.
1: To teraz poprawmy pytanie z początku. Zamiast jaka jest twoja wielka pasja, mógłbym zapytać, co ostatnio sprawiło ci przyjemność?
2: Na takie pytanie łatwiej odpowiedzieć prawdziwie. I można usłyszeć coś ciekawego, czego nie odkryłbyś przez przegląd imponujących zainteresowań.
1: Mnie przyjemność sprawiła ta rozmowa i fakt, że moja kanapka nie będzie musiała przedstawiać planu rozwoju.
2: Mnie to, że zostawiliśmy miejsce i dla zapaleńców, i dla ludzi, którzy lubią po trochu, przy jednym stole spokojnie się zmieszczą.
1: Jeśli lubicie spędzać z nami czas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wracać z kolejnymi rozmowami.
2: Odwiedzajcie też stronę radio-synteza.pl i słuchajcie naszej muzyki. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz można wrócić do swojej pasji, do odpoczynku albo do kanapki. Wszystkim trzem życzymy dobrego towarzystwa.

Reggae pop, rapowane zwrotki i zachęta, by cieszyć się chwilą. Registers i Live Your Life.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Ekstazję, energii kosmik. Przed nami muzyka o wewnętrznej energii z gwiazdami i planetami w tle.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór The Crucible of Fire. To Metal Illness, a wysłuchacie Radia Synteza.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj sprawdzimy, jak własna głowa potrafi nas przekonać do czegoś, czego wcale porządnie nie sprawdziliśmy. Piotrze, kiedy ostatnio byłeś absolutnie pewny swojej racji?
2: Przed chwilą. Byłem pewny, że przygotowałem doskonały początek audycji. Potem zobaczyłem twoją minę i postanowiłem zebrać więcej danych.
1: Bardzo dobry odruch. Porozmawiamy o efekcie Dunninga-Krugera i kilku innych pułapkach myślenia. Bez diagnozowania sąsiadów. Każdy dostaje dzisiaj własne lusterko.
2: To proponuję wyprawę po nowy ekspres do kawy. Wszystko będzie zmyślone, ale pokusy mogą zabrzmieć znajomo. Obejrzałem dwa filmiki, przeczytałem trzy komentarze i już wiem, który ekspres powinien kupić każdy człowiek.
1: Nawet ten, który pije herbatę?
2: Zwłaszcza on. Jeszcze nie rozumie, jak bardzo potrzebuje mojej ekspertyzy.
1: I tutaj zatrzymajmy tę scenkę. Efekt Dunninga-Krugera dotyczy rozbieżności między umiejętnościami w określonym zadaniu, a oceną tych umiejętności. W badaniach osoby ze słabszymi wynikami często oceniały się zbyt wysoko względem rzeczywistego poziomu.
2: Czyli znam kilka fachowych słów o kawie, ale nie umiem jeszcze rozpoznać, czego nie wiem. Wypowiadam słowo ekstrakcja i już czuję, że powinienem mieć własny gabinet.
1: Jedno z wyjaśnień mówi, że wiedza potrzebna do dobrego wykonania zadania pomaga także zauważyć własne błędy. Kiedy jej brakuje, trudniej ocenić rezultat. Ale to nie jest prawo, według którego najmniej kompetentny człowiek zawsze ma największą pewność siebie.
2: A taki wykres krążący po internecie? Najpierw ktoś nie wie nic i jest zachwycony sobą, potem wpada do Doliny Rozpaczy, a na końcu zostaje mędrcem?
1: To popularny obrazek, nieuniwersalny rozkład jazdy ludzkiego rozwoju. Naukowcy dyskutują też, ile w obserwowanym efekcie wynika ze sposobu pomiaru i statystyki. Lepiej zachować tę ostrożność, niż używać nazwiska jako eleganckiego zamiennika obelgi.
2: Czyli gdy ktoś się ze mną nie zgadza, nie mogę powiedzieć, znam psychologiczny powód, dla którego powinieneś zamilknąć.
1: Możesz powiedzieć, tylko niczego tym nie dowiedziesz. Za to we własnej kuchni możesz zrobić mały sprawdzian. Zanim spróbujesz kawy, zapisz, czego się spodziewasz. Potem porównaj smak, sposób przygotowania i kolejne próby. Niech wynik ma szansę poprawić twoją opinię.
2: Wracamy do naszego ekspresu. Wybrałem model, bardzo mi się podoba, i teraz szukam opinii. Wpisuję, dlaczego ten ekspres jest znakomity? To przecież zwykłe zbieranie informacji.
1: Z pytaniem, które już trzyma kciuki za odpowiedź. Tak może wyglądać błąd potwierdzenia. Łatwiej szukamy i przyjmujemy to, co pasuje do naszego przekonania, a niewygodne informacje oceniamy surowiej albo pomijamy.
2: 5 pochwał uznaję za dowód. 1 krytyczną recenzję za pecha. 2 krytyczne recenzje za wyjątkowo złośliwych ludzi. 3 za zorganizowany spisek miłośników herbaty.
1: A przecież nie każda krytyczna recenzja musi być dobra. Chodzi o równe zasady. Jeśli chwalisz opinię za szczegóły i własne doświadczenie autora, tych samych rzeczy szukaj w opinii nieprzychylnej.
2: Spróbuję więc inaczej. Zapytam, co w tym modelu najczęściej przeszkadza po kilku miesiącach używania? I czy to wada ważna dla mnie, czy dla kogoś, kto codziennie robi kawę całej drużynie?
1: Właśnie. Możesz też przed czytaniem ustalić, co naprawdę zmieniłoby twoje zdanie. Na przykład trudne czyszczenie, którego nie cierpisz. Jeżeli każdą nową informację potrafisz przerobić na zaletę, twoja opinia zrobiła się niewrażliwa na rzeczywistość.
2: Trudne czyszczenie rozwija cierpliwość. Hałas buduje charakter. Brak kawy ogranicza wydatki. Widzę, że umiałbym obronić nawet pustą obudowę.
1: A teraz wyobraź sobie odwrotną sytuację. Uważasz, że nowoczesne sprzęty są bez sensu. Wtedy możesz równie gorliwie zbierać same awarie, a dobre doświadczenia uznawać za przypadek. Sentyment do starego czajnika też potrafi mieć własny dział reklamy.
2: Podoba mi się, że zajrzałeś także do swojego lusterka.
1: Mój czajnik jest zresztą wspaniały. Mam na to mnóstwo starannie wybranych dowodów.
2: W sklepie czeka następna pułapka. Na ekspresie widzę przekreślone 2000 zł, a obok 1200. Od razu myślę, 800 oszczędności! Jeszcze go nie kupiłem, a już czuję się gospodarny.
1: To dobry przykład zakotwiczenia. Pierwsza podana liczba może stać się punktem odniesienia i pociągnąć późniejszą ocenę w swoją stronę. Nawet gdy nie jest najlepszą informacją o rzeczywistej wartości rzeczy.
2: Czyli w głowie porównuję 1200 z 2000. A powinienem jeszcze zobaczyć podobne urządzenia, swoje potrzeby i to, czy w ogóle chcę tyle wydać.
1: Tak. Wyobraź sobie, że identyczny ekspres stoi w drugim sklepie z samą ceną 1200. Bez wielkiej przekreślonej liczby możesz poczuć mniej entuzjazmu, chociaż z portfela znika tyle samo.
2: A ja przyszedłem z budżetem 800 zł. Czyli moja wielka oszczędność właśnie wymaga dołożenia 400.
1: Dlatego warto ustalić własne kryteria przed oglądaniem ofert. Nie daje to pełnej odporności, ale dostarcza punktu odniesienia, który wybrałeś sam. Pytanie brzmi, co dostanę za tę cenę, a nie tylko jak duża liczba została przekreślona.
2: Słuchacie Radia Synteza. Nasz wyobrażony ekspres jeszcze nie trafił do koszyka, ale zdążył już wystawić kilka prób naszemu rozsądkowi. A teraz kolega opowiada mi, jak jego ekspres wylał wodę na cały blat. Opowieść jest tak barwna, że zaczynam widzieć fontannę w każdej kuchni.
1: Tu przydaje się pojęcie heurystyki dostępności. Oceniając, jak często coś się zdarza, możemy opierać się na tym, jak łatwo przypominamy sobie przykład. Żywa historia bywa pod ręką szybciej niż spokojne zestawienie wielu przypadków.
2: Przecież nie usłyszę przy każdym spotkaniu: mój ekspres znowu działał zwyczajnie. Przygotowałem kawę i nic nie wybuchło. Takiej opowieści brakuje zakończenia.
1: Dokładnie. Łatwo dostępne wspomnienie nie musi być reprezentatywne. Ale nie należy też ignorować awarii tylko dlatego, że usłyszeliśmy o jednej. Warto sprawdzić, czy dotyczy tego modelu, w jakich warunkach wystąpiła i czy mamy szersze dane.
2: Czyli pytam, znam jeden głośny przypadek, ale spośród ilu urządzeń? I czy opowiadają mi o kolejnych awariach, czy wszyscy powtarzają tę samą historię o zalanym blacie?
1: Bardzo rozsądne pytania. Podobnie z pamięcią o własnym tygodniu. Jedna niemiła rozmowa może być tak wyrazista, że podsuwa ocenę: ludzie ostatnio są okropni. Tymczasem kilka zwyczajnych uprzejmości nie dostało w pamięci tak mocnego oświetlenia.
2: Mogę więc przejrzeć konkrety. Kto pomógł, kto się uśmiechnął, kto mnie zdenerwował. Bez obowiązku udawania, że było cudownie, ale też bez pozwolenia, żeby jedna scena została redaktorem całego tygodnia.
1: Ładnie to ująłeś. Pamięć jest cenna. Tylko do liczenia często przydaje się również kartka. Zwłaszcza kiedy mocno czujemy, że coś zdarza się zawsze albo nigdy.
2: Dobrze, kupiliśmy ekspres. Mija miesiąc. Czyszczenie mnie męczy, kawa mi nie odpowiada. Ale urządzenie było drogie, więc każdego ranka dzielnie cierpię. Przecież muszę wykorzystać wydane pieniądze.
1: To przykład pułapki kosztów utopionych. To, co już bezpowrotnie wydaliśmy, może skłaniać do dalszego trwania przy decyzji. Nawet gdy od dzisiaj lepsza byłaby inna droga. Dotyczy to także czasu i wysiłku.
2: Tylko że nie chcę wyrzucać rzeczy po pierwszym rozczarowaniu. Może wystarczy zmienić kawę albo nauczyć się obsługi.
1: I to jest uczciwy argument za kolejną próbą. Porównaj przyszłe korzyści i koszty. Ile wysiłku wymaga nauka, co może poprawić, czy można urządzenie sprzedać. Pieniądze, które możesz odzyskać, nadal mają znaczenie. Pułapka zaczyna się wtedy, gdy jedyny argument brzmi: już tyle zapłaciłem.
2: Czyli nie dostaję psychologicznej zgody na rzucanie wszystkiego. Mam sprawdzić, czy dalszy wysiłek czemuś służy. To jak z książką. Jeśli czytam dalej, bo zaczyna mnie ciekawić, świetnie. Jeśli wyłącznie dlatego, że przemęczyłem już 200 stron, mogę uczciwie odłożyć zakładkę.
1: Te przeczytane strony nie znikną, ale nie odzyskasz wczorajszego wieczoru, poświęcając kolejny. Pomocne pytanie brzmi: gdybym dziś zaczynał, znając obecną sytuację, czy wybrałbym dalszy ciąg?
2: Przy ekspresie odpowiedź może brzmieć: tak, jeszcze tydzień prób, ale z konkretnym pomysłem na poprawę. A przy książce: nie, dziękuję. Bohater od 100 stron szuka klucza i niech teraz trochę poszuka sam.
1: W naszej historii zmieściło się sporo mechanizmów. Najpierw wiedziałeś już wszystko. Potem szukałeś pochwał. Cena na metce podpowiedziała okazję. Opowieść kolegi podpowiedziała katastrofę, a dawny wydatek próbował zaplanować ci następne poranki.
2: Mój mózg otworzył jednoosobową agencję doradczą i żadnego działu kontroli jakości. Ale nie chciałbym po tej audycji podejrzewać każdej myśli o oszustwo.
1: I słusznie. Skróty myślowe pomagają nam działać bez analizowania wszystkiego od początku. Kłopot pojawia się, kiedy szybkie wrażenie uznamy za wystarczający dowód. Przy ważniejszej decyzji można zrobić pauzę i poszukać czegoś, co sprawdzi nasze pierwsze odczucie.
2: Ja zabieram pytanie, co zmieniłoby moje zdanie? Bo jeśli odpowiem, że absolutnie nic, to być może nie prowadzę już dochodzenia, tylko pilnuję pomnika własnej racji.
1: A ja? Skąd to wiem? Z porównania? Z doświadczenia? Z czyjejś historii? Czy tylko z bardzo przekonującego wrażenia? Nie muszę natychmiast mieć odpowiedzi. Czasem wystarczy zauważyć, czego jeszcze nie sprawdziłem.
2: Spróbujcie dziś, przy jednej drobnej decyzji. I dajcie znać, która pułapka zabrzmiała znajomo. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl.
1: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Zostawiamy Was z muzyką i odrobiną miejsca na zmianę zdania.
2: A ja idę zrobić herbatę. Nie dlatego, że wygrała spór. Po prostu mam ochotę.

Raz, dwa! Szum winylów pokonuje falę. Przed nami rapowy akcent z siłą w roli

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Goście z Morza. To A Sparrow, a wysłuchacie radia Synteza.

Za nami A Sparrow i Jej Wzrok. Tu Radio Synteza. Kompilator, robot. Syntezatory i robotyczny wokal zabiorą nas w cyfrową rzeczywistość.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór No Limits. To Tomek Kin, a wysłuchacie Radia Synteza. Karma dla kota, przytul go. Teraz ciepła piosenka o pocieszeniu, które może mieć cztery łapy.

kończy się Tonight w remasterze z 2026 roku na naszej antenie Ekstazie. Tu Radio Synteza.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miał być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radiosynteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści się jeden przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
2: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
1: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
2: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
1: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
2: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kod siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
1: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
2: Mój piksel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
1: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
2: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
1: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
2: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
1: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
2: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
1: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
2: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0, miska pusta. Zapalona oznacza 1, jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
1: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki, a ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
2: Dla wygody.
1: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
2: Dobrze, projekt wraca do szuflady. Ale rozważałem go z pełną powagą, podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
1: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
2: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
1: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę, nic. Poprawiłem koc, nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
2: Co oznaczał komunikat?
1: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
2: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
1: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
2: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę, czy fragment obrazka.
1: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
2: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miałknięcie oznacza zero, a dwa jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
1: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
2: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
1: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
2: Kot pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
1: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
2: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
1: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
2: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
1: Wypłatę też przyjmuje z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
2: A kot dachowiec?
1: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
2: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
1: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
2: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
1: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
2: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
1: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
2: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
1: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to, kto schował pokrywkę do niewłaściwej szuflady. I akurat kota o to nie podejrzewam.
2: A ja mam własną, całkowicie kuchenną wersję pudełka. Kupiłem Pikselowi legowisko. Wyjąłem je, rozłożyłem, poprawiłem. Piksel usiadł w kartonie. Włożyłem legowisko do kartonu. Wyszedł.
1: To nie była superpozycja, to była recenzja wystroju wnętrza.
2: Wyjąłem legowisko. Wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
1: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
2: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu. Karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
1: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
2: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
1: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
2: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, Człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
1: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
2: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
1: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
2: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów, tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
1: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
2: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
1: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
2: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
1: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
2: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
1: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
2: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
1: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
2: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
1: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
2: Przyznaję, wolę Pixela Boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać? Przesunął łapę. Przesunąłem tekst. Znowu położył łapę.
1: I znowu uznałeś, że macie wspólny projekt.
2: Przez chwilę tak, potem zobaczyłem odbicie lampy, które wędrowało po ekranie. Cała nasza współpraca opierała się na tym, że on patrzył na światło, a ja na niego.
1: To akurat bardzo ładna scena. Dwóch zainteresowanych tym samym ekranem, każdy z zupełnie innego powodu.
2: I żaden nie wiedział, nad czym pracuje drugi. Pixel odszedł, a ja zostałem z notatką. Kot niczego nie zatwierdził.
1: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
2: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.
1: Całe szczęście. Ja czasem chodzę po kuchni i też nie chciałbym, żeby od razu oceniano mnie jako kucharza.
2: Mamy za to praktyczne odkrycie. Kiedy prosisz o sprawdzenie kodu, przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Inaczej ktoś przyjdzie z okularami oglądać kota.
1: I przygotuj okulary także dla kota. Niech zobaczy, z kim ma do czynienia.
2: Jeśli macie własne gry słów z kotem i kodem, napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólną zabawę i oddajemy anteny muzyce.
2: Igorze, tylko pamiętaj, zabrać swojego kota źródłowego.
1: To twój plik.
2: A, rzeczywiście. Znowu literka.
1: Zapisz go i zamknij. A gdyby zamiałczał, nie poprawiaj. Mamy temat następnej rozmowy.

To był utwór Desiderata Hermana na naszej antenie Zander. Słuchacie Radia Synteza.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fania. Piotrze, słyszałem, że podziękowałeś ostatnio programowi za przygotowanie listy.
2: Podziękowałem. Lista była czytelna, a ja najwyraźniej mam odruch kończenia udanej współpracy miłym słowem. Czy muszę teraz pisać wyjaśnienie?
1: Nie, zaciekawiło mnie to. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy uprzejmość wobec sztucznej inteligencji mówi coś o człowieku.
2: I czy wpisując proszę, zdradzam szlachetność charakteru, czy po prostu ten sam nawyk, z którym proszę kogoś o podanie soli?
1: Zacząłbym właśnie od nawyku. Nie oceniałbym całego człowieka na podstawie jednego słowa skierowanego do programu.
2: To dobrze, bo czasem piszę bardzo miło, a czasem wysyłam 3 krótkie polecenia, jakbym dyktował zawartość szuflady.
1: Może się spieszysz, może poprawiasz już 5. wersję. Z samego krótkiego zdania nie dowiem się, jak traktujesz ludzi przy wspólnym stole.
2: A jednak, kiedy mówię do urządzenia na głos, jakoś łatwiej przychodzi mi pełna prośba. Samo zrób brzmi dla mnie szorstko.
1: Bo słyszysz również siebie. Nawet jeśli po drugiej stronie działa system, sposób mówienia może pasować albo nie pasować do twojego stylu.
2: Czyli mogę być uprzejmy, dlatego że tak lubię rozmawiać. Bez wyobrażania sobie, że gdzieś w komputerze ktoś właśnie poczuł wdzięczność.
1: Dokładnie. Miła odpowiedź systemu sama w sobie nie dowodzi, że odczuwa on to, co człowiek używający tych samych słów.
2: A przecież potrafi napisać: cieszę się, że mogłem pomóc. Brzmi bardzo naturalnie.
1: Brzmi. Warto jednak odróżnić przyjazną formę odpowiedzi od wiedzy o tym, co dzieje się po drugiej stronie.
2: To trochę jak sympatyczny napis przy wejściu. Może umilić chwilę, chociaż nie muszę przypisywać tabliczce osobistego zachwytu moją wizytą.
1: Dobre porównanie, przy czym rozmowa z systemem jest bardziej rozbudowana, więc łatwiej zacząć dopowiadać sobie całą relację.
2: Czyli nasze dziękuję może być zwykłym domknięciem zadania. Zrobiłem coś, dostałem wynik, odkładam sprawę.
1: Tak, i jeżeli to ci odpowiada, nie widzę powodu, żebyś specjalnie oduczał się uprzejmości.
2: Ale nie chciałbym też, żeby ktoś wprowadził obowiązek składania komputerowi ukłonów. Jedno polecenie nie powinno wymagać listu z pozdrowieniami.
1: Nie musi. Zwięzłość i uprzejmość mogą występować razem. Skróć ten tekst do 5 zdań, jest po prostu jasną prośbą o wykonanie zadania.
2: Bez szanowny systemie, pozwalam sobie zwrócić się z uprzejmą prośbą, jeżeli oczywiście nie przeszkadzam.
1: Po takim wstępie nawet człowiek zapomniałby, o co chciałeś poprosić.
2: Dobrze, to sprawdźmy rzecz praktyczną. Czy grzeczniejsze polecenie musi dać lepszy wynik?
1: Nie traktowałbym proszę jak przycisku poprawiającego jakość. Porównajmy dwie prośby, ale popatrzmy na ich treść.
2: Pierwsza. Bardzo, bardzo proszę, zrób mi coś fajnego na jutro. Będę ogromnie wdzięczny.
1: Brzmi serdecznie, ale nie wiadomo, co ma powstać, dla kogo, ani po co.
2: Druga. Przygotuj krótką zapowiedź spotkania. Ma być zrozumiała, spokojna i zawierać godzinę rozpoczęcia, którą podaję niżej.
1: Znacznie więcej konkretów. Jeżeli dopiszesz na końcu proszę, niczego to nie popsuje, ale ważne informacje już są.
2: Czyli problemem pierwszej wersji nie jest nadmiar sympatii, tylko brak zadania.
1: Właśnie. Uprzejmy ton może towarzyszyć dobrej instrukcji. nie powinien jej zastępować.
2: Znam jeszcze trzeci wariant. Wiesz, o co mi chodzi, zrób tak, jak trzeba.
1: To piękny sposób na ukrycie własnego braku decyzji.
2: Czasem wysyłam takie zdanie i dopiero po odpowiedzi odkrywam, że jednak nie wiedziałem, czego chcę.
1: Można wtedy poprosić o kilka wariantów albo o pytania pomocnicze. Lepiej ujawnić niepewność, niż oczekiwać od systemu odgadnięcia całego planu.
2: W takim razie uprzejmość wobec siebie polegałaby również na przyznaniu: jeszcze tego nie ustaliłem.
1: Bardzo możliwe. Rozmowa bywa wygodnym miejscem do porządkowania pomysłu, pod warunkiem, że nie udajemy, iż gotowa odpowiedź istniała od początku.
2: A co ze złością? Załóżmy, że system drugi raz pomija prosty warunek. Piszę: przecież wyraźnie mówiłem, znowu źle.
1: Rozumiem irytację, tylko sprawdziłbym, czy następne zdanie pomaga poprawić wynik.
2: Na przykład: w tekście nadal są 4 akapity. Potrzebuję 2 i chcę zachować ostatnią informację.
1: Tak, wskazujesz konkretną różnicę. Samo oburzenie może być dla ciebie chwilowym ujściem emocji, ale nie zastępuje opisu poprawki.
2: Czyli zanim urządzę klawiaturze burzę, mogę jeszcze raz nazwać problem.
1: A jeśli rozmowa kręci się w kółko, możesz ją przerwać i zacząć od nowego, krótszego opisu. Nie ma obowiązku wygrania sporu z okienkiem.
2: To zdanie przydałoby mi się na małej kartce obok monitora.
1: Tylko nie każ systemowi pisać 50 wersji napisu, bo znowu nie skończysz.
2: Znasz mnie za dobrze, a poważnie. Czasem ton odpowiedzi jest tak uprzejmy, że łatwiej przegapić błąd.
1: I tutaj warto zachować własną ocenę. Ładne zdanie może zawierać pomyłkę, tak samo jak zdanie niezgrabne.
2: Jeśli ktoś bardzo pewnie i serdecznie poda złą godzinę spotkania, nadal spóźniam się z uśmiechem.
1: Dlatego sprawdzasz godzinę w miejscu, z którego miała pochodzić. Grzeczność systemu nie jest potwierdzeniem poprawności.
2: To działa też przy pochwałach. Wysyłam pomysł, dostaję entuzjastyczną odpowiedź i od razu czuję się gotowy do działania.
1: Możesz poprosić o wskazanie słabych punktów albo porównać pomysł z własnymi wymaganiami. Sama pochwała nie wykona tej pracy.
2: Świetny pomysł bywa przyjemniejsze niż: tu brakuje ważnej informacji.
1: Za to drugie zdanie może się bardziej przydać i wcale nie musi zostać powiedziane niemiło.
2: Czyli miły rozmówca nie powinien jedynie potakiwać. Nawet w zwykłej rozmowie z tobą wolę wiedzieć, kiedy coś się nie składa.
1: Przyjmuję to zaproszenie. Twoja wczorajsza propozycja, żeby każdą zapowiedź zaczynać od zagadki, mogła nieco opóźnić muzykę.
2: Wiedziałem, że wykorzystasz okazję. Przyznaję, 4. zagadka przed jednym utworem była już ambitna.
1: Widzisz, można nie zgodzić się z pomysłem i nadal spokojnie rozmawiać. Uprzejmość nie wymaga rezygnacji z własnego zdania.
2: Słuchacie Radia Synteza. Zastanawiamy się, po co mówić proszę do sztucznej inteligencji i dlaczego lepiej nie mylić miłego tonu z dobrą odpowiedzią.
1: A teraz wróćmy do ludzi, bo od nich zaczęło się pytanie. Czy ktoś, kto dziękuje programowi, na pewno będzie uprzejmy wobec drugiej osoby?
2: Nie dałbym takiej gwarancji. Można bardzo grzecznie pisać do ekranu, a chwilę później przerwać komuś w połowie zdania.
1: Można też wydawać urządzeniu krótkie polecenia i być bardzo uważnym wobec domowników. Kontekst ma znaczenie.
2: Czyli nie robimy rankingu dobrych ludzi na podstawie historii rozmów z programem.
1: Nie. Jeśli interesuje mnie, jak traktujesz człowieka, zwracam uwagę na to, jak traktujesz człowieka.
2: Brzmi prawie podejrzanie rozsądnie, jak na temat, który można by komplikować przez całe popołudnie.
1: Oszczędzamy czas na herbatę.
2: Ale własny nawyk mogę obserwować. Jeśli przez godzinę piszę zirytowane rozkazy, mogę zauważyć, że sam czuję się coraz bardziej spięty.
1: Możesz to zauważyć u siebie bez ogłaszania ogólnej reguły dla wszystkich. Czasem wystarczy chwila przerwy i spokojniejsze sformułowanie zadania.
2: A ktoś inny lubi czysto techniczny styl. Cel, warunki, wynik. Żadnych powitań.
1: I również może mu to odpowiadać. Najważniejsze, żeby nie wymagać od każdego identycznego sposobu pisania.
2: Weźmy osobę, której trudno długo pisać, albo która korzysta z krótkich komend głosowych. Zwięzłość jest dla niej po prostu wygodna.
1: Właśnie. Nie wiemy, co stoi za czyimś jednym zdaniem, więc lepiej nie dopisywać całej historii charakteru.
2: To teraz mały problem towarzyski. System odpowiada: dziękuję za podziękowanie. Czy muszę podziękować za przyjęcie podziękowania?
1: Tylko jeśli nie masz planów do jutra.
2: Po trzeciej rundzie rozmowa zaczyna przypominać dwoje ludzi, którzy stoją w drzwiach i przepuszczają się wzajemnie.
1: Możesz po prostu skończyć. Dobra współpraca nie wymaga rozbudowanego pożegnania za każdym razem, gdy znalazłeś przecinek.
2: Czyli kliknięcie zamknięcia nie musi być gestem chłodu.
1: Nie musi. Tak samo jak odłożenie kalkulatora po obliczeniu rachunku nie jest zerwaniem znajomości.
2: Zauważyłem jeszcze coś. Czasami łatwiej mi poprosić system o cierpliwe wyjaśnienie, bo nie martwię się, że komuś zabieram kolejną minutę.
1: To może być wygodne. Nadal jednak sprawdzaj, czy wyjaśnienie rzeczywiście pomaga ci zrozumieć, zamiast tylko przyjemnie brzmieć.
2: Na przykład po odpowiedzi próbuję sam opowiedzieć, o co chodzi. Jeśli nie umiem, proszę o inny przykład.
1: Albo wskazujesz konkretny moment, w którym się gubisz. Rozumiem początek, ale nie wiem, skąd wziął się ten wniosek.
2: To jest chyba najlepsza wersja grzecznej stanowczości. Bez przepraszania za samo zadawanie pytania.
1: Tak. Możesz być uprzejmy i wymagający. Masz prawo oczekiwać odpowiedzi zgodnej z zadaniem oraz zaznaczenia niepewności.
2: A gdy system nie potrafi pomóc, nie muszę przekonywać go, żeby jednak za wszelką cenę coś wymyślił.
1: Lepiej poszukać właściwego źródła albo człowieka, który zna daną sprawę. Miła rozmowa nie zawsze musi kończyć się gotowym rozwiązaniem.
2: Wracam więc do mojego dziękuję z początku. Powiedziałem je, bo skończyłem zadanie i tak naturalnie domknąłem rozmowę.
1: I możesz przy tym pozostać. To pewien drobny ślad twojego stylu, ale zbyt mało, żeby pisać na jego podstawie wielką charakterystykę.
2: Mnie podoba się taka swoboda. Mogę podziękować, mogę napisać krótko, a najbardziej pilnuję tego, czy mówię jasno i czy rozumiem wynik.
1: A wobec ludzi pamiętajmy jeszcze o rzeczach, których nie załatwi żadne słowo dopisane na końcu. Wysłuchaniu, cierpliwości i dotrzymywaniu ustaleń.
2: Jeśli dobrze wam się z nami rozmawia, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Możecie zrobić to bez uroczystego listu.
1: Zapraszamy również na radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz muzyka. I jedno zwyczajne, całkiem krótkie. Dobrze że jesteście z nami. Radio

Tak wybrzmiewa miłość. To Rocket Science. Zostańcie z Radiem Synteza. Koniec szczęście, trzymam moc. Standard, tryb samolotowy. Teraz muzyczna próba odzyskania kontaktu ze sobą w cyfrowym świecie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, dobrze, że jesteście z nami. Tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co właśnie robimy.
2: Czyli o siedzeniu przy mikrofonach z miną ludzi, którzy wiedzą, kiedy skończyć zdanie.
1: O radiu, o muzyce, rozmowie, towarzystwie i tej szczególnej sztuce mówienia tak, żeby chciało się zostać.
2: Mam na początek odważną propozycję. Dobre radio to po prostu dobre piosenki puszczone we właściwej kolejności.
1: A po co w takim razie jesteśmy tu my?
2: Żeby uprzejmie poinformować, że kolejność została dobrana z wielkim zaangażowaniem.
1: To moglibyśmy załatwić jednym zdaniem i wrócić do domu. Tymczasem ktoś zostaje właśnie dla rozmowy między utworami.
2: Zgoda, ale bywają też chwile, kiedy słuchacz myśli: panowie, wszystko pięknie, tylko pozwólcie już zagrać muzyce.
1: I dobry prowadzący powinien umieć zostawić na nią miejsce. Nasz temat zaczyna się więc od wyczucia proporcji.
2: Muzyka, słowo i chwila oddechu. Tylko jak odróżnić przyjemną obecność od gadania, które zaczyna przeszkadzać?
1: Zapytałbym, po co jest dana wypowiedź? Może coś wyjaśnia, może buduje nastrój, może po prostu daje słuchaczowi chwilę uśmiechu.
2: A czasem jedynie udowadnia, że prowadzący nadal ma mikrofon.
1: Wtedy przydałoby się go na moment odłożyć. Nie każde wolne miejsce trzeba natychmiast wypełnić słowami.
2: To zabawne, bo na początku najbardziej bałbym się właśnie wolnego miejsca, gdybym przestał mówić. Pomyślałbym, że nic się nie dzieje.
1: A krótka pauza potrafi pomóc usłyszeć sens poprzedniego zdania. Oczywiście dobrze wiedzieć, czy to świadomy oddech, czy ktoś zgubił kartkę.
2: W naszym przypadku kartka mogłaby jeszcze złożyć skargę na nadmiar treści.
1: Dlatego dzisiaj spróbujmy przyjrzeć się radiu z fotela słuchacza. Co sprawia, że zostawiasz włączone?
2: Na pewno nie chcę co chwilę regulować głośności i zastanawiać się, czy zaraz coś mnie zaskoczy zupełnie innym nastrojem.
1: Czyli cenisz pewną ciągłość. Niekoniecznie każdy utwór ma brzmieć podobnie, ale dobrze, gdy przejścia mają sens.
2: Tak, po spokojnym numerze nie muszę od razu dostać maksymalnych obrotów. Można zbudować drogę, zamiast przerzucać mnie przez płot.
1: A jednak czasem niespodzianka sprawia przyjemność. Piosenka, której sam byś nie wybrał, może nagle bardzo pasować do chwili.
2: To jest dla mnie siła radia. Ktoś bierze odpowiedzialność za wybór, a ja nie muszę co 3 minuty zastanawiać się, czego teraz chcę.
1: I nie wszystko musi od razu zostać twoim ulubionym utworem. Czasem warto dać czemuś chwilę, usłyszeć fragment inaczej niż zwykle.
2: Czyli radio może dawać zarówno znajomość, jak i małe odkrycia.
1: Tak. Jak ktoś, kto zna twoje przyzwyczajenia, ale od czasu do czasu przynosi płytę i mówi: posłuchaj tego.
2: Ty oczywiście przynosisz płytę. Ja pewnie zacząłbym od wysłania listy propozycji.
1: Najważniejsze, czy potem potrafisz zauważyć, na co druga osoba reaguje.
2: I czy nie muszę wygłaszać 5-minutowego uzasadnienia, zanim pozwolę jej posłuchać.
1: To byłby dobry punkt w instrukcji dla nas obu.
2: Skoro muzyka już ma miejsce, zajmijmy się głosami. Co sprawia, że prowadzący staje się znajomy, chociaż słuchacz nigdy go nie spotkał?
1: powtarzalny sposób mówienia, poczucie humoru, charakterystyczne spojrzenie na drobiazgi. Po pewnym czasie wiesz, czego możesz się spodziewać.
2: Czyli w twoim przypadku ciepła opowieść, spokojne zdanie i szansa, że gdzieś pojawi się stara książka.
1: A w twoim? Ciekawy pomysł, szybkie pytanie i urządzenie, któremu próbujesz powierzyć więcej obowiązków niż przewidziano.
2: Brzmi sprawiedliwie. Ważne tylko, żebyśmy nie stali się kolekcją własnych powiedzonek.
1: Dokładnie, rozpoznawalność pomaga, ale jeśli każda rozmowa przebiega tak samo, zaczynasz słyszeć schemat zamiast rozmówców.
2: Czyli czasami ja mogę zwolnić i czegoś posłuchać, a ty możesz rzucić puentę, po której będę przez chwilę zbierał myśli.
1: Zostawiam sobie taką możliwość.
2: To ja się przygotuję.
1: Nie da się przygotować na wszystko i może dobrze. W rozmowie ciekawe jest także to, że naprawdę reagujemy na poprzednie zdanie.
2: Zamiast czekać, aż druga osoba skończy, żeby odczytać swój kolejny akapit.
1: Tak. Pytanie powinno wynikać z zainteresowania, a nie tylko z potrzeby przekazania sobie mikrofonu.
2: A co ze sporem? Wystarczy, że będziemy się ze wszystkim zgadzać?
1: Nie musimy. Możemy inaczej rozumieć temat, podawać różne przykłady i wzajemnie sprawdzać swoje argumenty.
2: Jak przy pytaniu, czy zupa jest napojem.
1: Widzę, że ta sprawa jeszcze do ciebie wraca.
2: Została mi jedna niewykorzystana chochla argumentów.
1: Zachowaj na później. Ważne, żeby różnica zdań była ciekawa dla słuchacza, a nie zamieniała rozmowy w przeciąganie liny bez końca.
2: Czyli nie trzeba wygrywać każdej wymiany. Czasem bardziej interesujące jest odkrycie, że drugi człowiek zauważył coś, czego nie brałem pod uwagę.
1: Wtedy słuchacz też może coś odkryć, nawet jeśli cała sprawa zaczęła się od kubka stojącego na stole.
2: To prowadzi do naszego gadania o niczym. Dlaczego rozmowa o szukaniu okularów potrafi być bardziej zajmująca niż wielka zapowiedź niezwykłej rozmowy?
1: Bo rozpoznajesz sytuację. Wiesz, jak to jest szukać przedmiotu, który przed chwilą miałeś w ręku. Masz własny obraz i własne wspomnienie.
2: Czyli mały temat daje słuchaczowi miejsce, żeby dopowiedział sobie coś swojego.
1: Tak, tylko musi być w nim jakaś obserwacja. Samo powtarzanie, że życie bywa zabawne, szybko się wyczerpuje.
2: Spróbujmy na przykładzie. Powiem, dzisiaj porozmawiamy o codzienności, która dotyczy każdego z nas.
1: Bardzo szeroko. Jeszcze nie wiem, za czym mam podążać.
2: Druga wersja. Dlaczego człowiek otwiera lodówkę po raz trzeci, chociaż za pierwszym razem dobrze widział, co jest w środku?
1: Od razu widzę scenę. I mam ochotę odpowiedzieć, że może liczy na nową propozycję kolacji.
2: Drobiazg uruchamia rozmowę. Nie muszę ogłaszać, że za chwilę nastąpi coś absolutnie wyjątkowego.
1: A słuchacz sam zdecyduje, czy jest ciekawie. Dobrze nie podejmować tej decyzji za niego w co drugim zdaniu.
2: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj zaglądamy do środka radiowej rozmowy, ale obiecuję, że nie będziemy odkręcać mikrofonów.
1: To zresztą ważne. Co jakiś czas dać znać, o czym mówimy. Ktoś mógł dołączyć przed chwilą i nie znać początku.
2: Czyli krótkie przypomnienie pomaga, nawet jeśli my od 10 minut mamy w głowie całą historię.
1: W radiu słuchacz często przychodzi w środku zdania. Dobrze podać mu rękę, zamiast zakładać, że był z nami od pierwszego słowa.
2: A jednocześnie nie opowiadać wszystkiego od nowa, bo ktoś inny właśnie słuchał początku.
1: Wystarczy zwięzły punkt zaczepienia, jeden obraz albo przypomnienie. Pytania, na które próbujemy odpowiedzieć.
2: To dotyczy też żartów między prowadzącymi. Jeśli śmiejemy się z czegoś, co znamy tylko my, reszta zostaje za drzwiami.
1: Dobrze opowiedzieć tyle, żeby słuchacz mógł wejść do środka. Radio jest gościnne wtedy, gdy nie trzeba odrabiać zaległości z naszej znajomości.
2: Czyli możemy mieć własne rytuały, ale nie powinniśmy robić z nich zamkniętego klubu.
1: Właśnie. Niech ktoś, kto słyszy nas po raz pierwszy, też znajdzie miejsce przy stole.
2: A czy prowadzący powinien ciągle zwracać się bezpośrednio do słuchacza?
1: Może, jeśli brzmi to naturalnie. Czasem jedno spokojne "dobrze, że jesteście" znaczy więcej niż nieustanne przypominanie, że zwracamy się do was.
2: Ja lubię poczucie obecności bez obowiązku reagowania. Mogę słuchać, kiedy coś robię, i wrócić uwagą, kiedy usłyszę ciekawy fragment.
1: To szczególna zaleta radia. Towarzyszy, ale nie zawsze domaga się całego twojego spojrzenia i obu rąk.
2: Dlatego tekst musi dać się zrozumieć ze słuchu. Jeżeli zdanie ma 3 nawiasy i 5 wtrąceń, to na ekranie jeszcze je rozplączę.
1: A tutaj już płynie następne. Proste słowa, wyraźna myśl i konkretny przykład pomagają zostać w rozmowie.
2: Bez traktowania słuchacza jak kogoś, komu trzeba wszystko powtórzyć powoli i z przesadnym zachwytem.
1: Oczywiście. Można mówić jasno i normalnie. Szacunek do słuchacza obejmuje również zaufanie do jego uwagi i poczucia humoru.
2: To jak znaleźć odpowiednią energię? Radio często kojarzy się z entuzjazmem, ale nie każdy moment dnia wymaga okrzyku.
1: Energia może być spokojna. Słychać ją w zainteresowaniu tematem i w tym, że jesteś obecny, a nie tylko w głośności.
2: Czyli nie muszę witać każdej kolejnej minuty tak, jakby właśnie otrzymała główną nagrodę.
1: Minuta z pewnością odetchnie.
2: To teraz zróbmy próbę zapowiedzi. Mam powiedzieć, że za chwilę utwór o spokojnym nastroju.
1: Spróbuj tak, jak powiedziałbyś do kogoś siedzącego obok.
2: Za chwilę muzyka, przy której można na moment zwolnić. Zostańcie z nami.
1: Wystarczy. Nie musiałeś obiecywać odmiany całego życia.
2: To przyjemna ulga. Czasami najwięcej roboty robi rezygnacja z jednego zdania.
1: Pod warunkiem, że wiesz, które zdanie zostawić. Krótko nie zawsze znaczy dobrze. Tak samo jak długo nie zawsze znaczy ciekawie.
2: Więc pytam, co słuchacz ma z tej chwili zabrać? Uśmiech, informacje, obraz, ochotę na posłuchanie utworu?
1: To pomaga wybrać. I zakończyć wtedy, kiedy myśl już wybrzmiała.
2: Czuję delikatną sugestię.
1: Jeszcze mamy chwilę. Powiedz, co z twoją początkową tezą o samych dobrych piosenkach?
2: Nadal uważam muzykę za fundament, ale dobre radio tworzy też sposób, w jaki ktoś mnie przez nią prowadzi i jak zostawia mi przestrzeń.
1: Dla mnie ważna jest wiarygodna obecność. Rozmowa, która ma własny charakter, a jednocześnie zauważa człowieka po drugiej stronie.
2: I chyba nie da się tego zamknąć w jednej sztuczce. Najlepszy żart nie zastąpi dobrego doboru muzyki, a znakomity utwór nie naprawi każdej niepotrzebnej przemowy.
1: Za to wiele małych, rozsądnych wyborów może sprawić, że chce się wracać. Nawet jeśli nie potrafisz od razu nazwać, co dokładnie tak dobrze zagrało.
2: Jeśli chcecie wracać do nas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wdzięczni za wasze towarzystwo.
1: Zaglądajcie również na radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz, zgodnie z całą naszą dzisiejszą rozmową,
1: zostawiamy miejsce muzyce. Radio

winylowe ziomki, pomarańcze, hip-hopowy luz i odrobina humoru zostają z nami na ostatnich taktach. Hej Sparrow, obca. Zapraszam na rokową odsłonę Hej Sparrow.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Na chwilę, to Ace Perow, a wysłuchacie radia Synteza.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

teraz pop we włoskim wydaniu językowym. Vecchio capitano i un mare che amo di più.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Piotrze, wyobraź sobie, że budzisz się 100 lat temu. Nie ma internetu, telefonu w kieszeni ani aplikacji. Jak zawiadamiasz wszystkich, że właśnie jesz śniadanie?
2: Otwieram okno i pokazuję kanapkę. Tylko nie wiem, jak sprawdzić zasięg.
1: Jeśli ktoś sprzeciwka krzyknie, że masło jest za grubo, masz już pierwszego obserwatora. Dzisiaj sprawdzimy, czym nasi pradziadkowie zastępowali technologie, które nam wydają się niezbędne.
2: Zapraszamy na wymyślone podwórko sprzed 100 lat. Prawdziwe, dawne wynalazki też się pojawią, ale sieć społecznościowa będzie naszą zabawą w porównania. Główną administratorką zostaje prababcia. Ma krzesło przy oknie i wie, kto pożyczył drabinę.
1: I od tego zacząłbym całą sieć. Najpierw trzeba wiedzieć, kto mieszka za którym oknem. Dzisiaj człowiek potrafi obserwować 500 osób i nie wiedzieć, kto mieszka piętro niżej.
2: A publikowanie wiadomości? Prababcia schodzi na podwórko i mówi: upiekłam ciasto. To jest już wpis, czy tylko zapowiedź?
1: Zależy, czy przyniosła blachę. Bez blachy to reklama. Z blachą można od razu sprawdzić, czy treść jest wartościowa. I znacznie trudniej udawać, że się nie zauważyło zaproszenia.
2: Pan z drugiego piętra bierze trzeci kawałek, ale nie pochwali. Nie chce, żeby prababcia pomyślała, że łatwo zdobyć jego uznanie. Za to żonie w domu powie, że mogłaby się zainteresować konkurencją.
1: A potem zdziwi się, że wieczorem nie dostał kolacji. W naszej kamienicy reakcje na publikacje mają czasem postać pustego talerza. Trudno je przeoczyć.
2: Wiadomość prywatna wyglądałaby tak. Tylko pani powiem, ale proszę tego nie roznosić.
1: Odbiorczyni traktuje prośbę poważnie. Nikomu nie rozpowiada. Wybiera jedną zaufaną osobę, żeby mieć pewność, że sekret nie zostanie bez opieki.
2: Ta osoba też wybiera jedną. Po południu sekret zna całe podwórko, ale każdy jest przekonany, że należy do bardzo wąskiego grona. To dopiero personalizacja usługi.
1: Nie róbmy jednak z naszych prababć samych roznosicielek plotek. W takiej sieci można się było również dowiedzieć, kto potrzebuje pomocy, kto naprawia buty i komu podrzucić zakupy. Nasza administratorka załatwia przy okazji połowę spraw domu.
2: I pilnuje regulaminu. Pradziadek ogłasza, że sam naprawił furtkę. Prababcia pyta, czy chce opublikować również informację, kto przez godzinę trzymał zawias. Pradziadek odpowiada, że nie ma potrzeby wchodzić w szczegóły techniczne.
1: Z prababcią trudno też było ukryć swoją obecność. Stoisz pod oknem, ona patrzy, więc wiadomość została dostarczona. Możesz jeszcze udawać, że nie słyszysz, ale wtedy pytanie zostanie przesłane głośniej.
2: A jak wyłączyć powiadomienia? Zamykam okno?
1: Możesz. Tylko wtedy sąsiad zapuka do drzwi, bo zauważył, że nie odbierasz. Widocznie coś się stało. I tak właśnie troska o użytkownika pokonuje wszystkie ustawienia prywatności.
2: Prababcia mogłaby też skutecznie zablokować natręta. Powiedzieć, skoro pan już przyszedł, to pomoże pan wnieść węgiel. Natychmiast traci się zasięg tej osoby.
1: No dobrze, Piotrze. Zdjąłeś już kanapkę z parapetu, powiadomienia przeczytane. Chcesz teraz posłuchać muzyki. 100 lat temu działały już gramofony, istniało radio, choć dostęp do tych urządzeń zależał od miejsca i zasobności domu.
2: Były też pianole, prawda? Instrumenty odtwarzające muzykę z dziurkowanych rolek papieru. To zawsze mnie zachwyca. Patrzysz na papier pełen dziur, a ktoś mówi, że właśnie kupił bardzo ładny utwór.
1: Otwory sterowały mechanizmem odtwarzania. Taka rolka nie była nagraniem dźwięku jak płyta. Zawierała informacje pozwalające instrumentowi zagrać utwór. I nie stała wtedy w każdym mieszkaniu.
2: Ale na naszym podwórku stoi u sąsiada, który lubi robić wrażenie. Zaprasza gości i mówi: posłuchajcie, czego ostatnio się nauczyłem. Potem wkłada rolkę. Prababcia pyta, czy on się nauczył, czy mebel.
1: Sąsiad odpowiada, że odpowiada za wybór repertuaru. I tu akurat ma rację. Tylko niech nie opowiada, ile to palce kosztowało. Chyba, że przytrzasnął sobie jeden pokrywą.
2: Skoro papier może powiedzieć instrumentowi, co grać, to dochodzimy do programowania. Jak się programowało 100 lat temu? Bo podejrzewam, że pradziadek nie otwierał laptopa i nie narzekał na aktualizację.
1: Nie było jeszcze dzisiejszych komputerów elektronicznych. Były natomiast urządzenia sterowane według przygotowanych reguł. Na przykład krosna żakardowe korzystały z kart z otworami, które decydowały o układzie nici i powstającym wzorze.
2: Czyli można było pokazać komuś gotową tkaninę i powiedzieć: popatrz, mój program działa. A jeśli pomyliło się wzór, błąd mógł potem przez lata wisieć u kogoś w salonie.
1: Karty dziurkowane wykorzystywały również maszyny do przetwarzania danych. Tu trzeba odróżnić zapis danych od instrukcji sterujących. To nie było po prostu pisanie dzisiejszych programów na grubszym papierze.
2: Szkoda. Już widziałem rozmowę. Program się nie uruchamia. A wszystkie dziurki są na miejscu? Wszystkie. Proszę sprawdzić jeszcze raz. Jedną zasłonił okruszek.
1: To już twoja scenka, nie opis konkretnej maszyny. Ale precyzja poleceń miała znaczenie. I na tym możemy wrócić do prababci, która bez żadnego komputera układa plan obiadu dla 6 osób.
2: Wreszcie program z jadalnym wynikiem! Najpierw obierz ziemniaki, potem je ugotuj. Dopóki są twarde, gotuj dalej. Brzmi jak porządna instrukcja z pętlą.
1: A pradziadek wykonuje ją dosłownie. Ziemniaki już miękkie, więc przestaje się nimi zajmować. Nie odcedził, bo polecenie nie zawierało odcedzania. Prababcia pyta, czy z obiadem dyskutuje się na takich samych zasadach jak z urzędem.
2: On mówi, że tylko dba o jasny podział odpowiedzialności. Ona daje mu ścierkę. Zakres obowiązków właśnie się rozszerzył, bo woda wykipiała. Ta aplikacja bardzo szybko dostaje nowe funkcje.
1: Najtrudniejsza instrukcja brzmi jednak: kup to, co zawsze. Pradziadek wraca z zakupami, a prababcia pyta, po co przyniósł drożdże? On mówi, zawsze kupuje. Ona, zawsze ci mówię, żebyś nie kupował.
2: To już nie błąd programu. To dwie osoby pracujące na różnych wersjach dokumentacji. Jedna przechowuje ją w pamięci, druga wybiera fragmenty, które nie przeszkadzają w zakupach.
1: U nas na podwórku przydałaby się wyszukiwarka. Wpisujesz, gdzie jest drabina i od razu dostajesz wynik. Tylko prababcia robi to już bez wpisywania. Idzie do pana z parteru i pyta, kiedy odda.
2: Pan mówi, że nie ma drabiny. Prababcia wskazuje przez okno, że stoi za nim. Wtedy on wyjaśnia, że zrozumiał pytanie jako prośbę o pożyczenie, a nie sprawdzenie stanu faktycznego.
1: Za dużo ma tych wyjaśnień jak na człowieka z cudzą drabiną. Ale przejdźmy do sztucznej inteligencji. 100 lat temu nie było jej w dzisiejszym znaczeniu. Ta dziedzina badań wyodrębniła się dopiero później, w połowie ubiegłego wieku.
2: Czyli żadnego domowego systemu, któremu można było zadać dowolne pytanie? Bo u nas do tej roli zgłasza się wujek. Siedzi przy stole i twierdzi, że zna się na wszystkim. Od pogody po naprawę dachów.
1: Zapytasz go, dlaczego piec dymi, a on odpowie, że sprawa jest złożona i trzeba na nią spojrzeć szerzej. Po kwadransie wiesz już, jak wyglądał piec jego szwagra. Twój nadal dymi.
2: Prababcia żąda konkretu. Wujek zaleca otwarcie okna. Ona otwiera drzwi i wpuszcza fachowca. System doradczy zostaje odsunięty od zadania, ale dalej komentuje, żeby nikt nie pomyślał, że skończyła mu się wiedza.
1: A fachowiec najpierw ogląda piec. I to jest różnica między wiedzą, a samą gotowością do odpowiadania. Nasz wujek ma olbrzymią gotowość. Na szczęście nie potrzebuje prądu, więc można mu wskazać ławkę na podwórku.
2: Ładnie. Przenieśliśmy obliczenia na świeże powietrze. Wujek siada obok pana od drabiny i po 5 minutach obaj wiedzą, jak należałoby zarządzać całą kamienicą. Żaden nie zauważył, że trzeba domknąć furtkę.
1: Zauważył za to kot. Siedzi przy niej od rana i pilnuje przejścia. Mamy więc jeszcze czat, a właściwie kota na czatach. Czeka, obserwuje i bardzo niechętnie udziela odpowiedzi.
2: Chciałbym przetestować obsługę głosową. Mówię, chodź tutaj. Kot patrzy. Powtarzam wyraźniej. Nadal patrzy. Może nie obsługuje polskiego?
1: Powiedz, kolacja. Jeśli przyjdzie, problem nie był językowy. Po prostu wcześniej nie zaakceptował warunków współpracy. Z kotem warto to ustalić, zanim zaczniemy podejrzewać usterkę.
2: Czy ten czat przechowuje historię rozmów? Bo chciałbym, żeby pamiętał, że rano już jadł. Prababcia napełniła miskę, a on teraz przekonuje pradziadka, że padł ofiarą zaniedbania.
1: Historię przechowuje doskonale. Pamięta, kto daje dokładkę. To użytkownicy nie uzgodnili między sobą danych. Kot po prostu korzysta z faktu, że obsługują go dwa niezależne działy.
2: Prababcia pyta wujka, dlaczego kot siedzi na gazecie. Wujek zaczyna wywód o zwyczajach zwierząt. Prababcia podnosi gazetę, pod którą leżała kanapka. Kot natychmiast przechodzi do nowego tematu.
1: Twoja kanapka z początku audycji? To dlatego nie mogłeś znaleźć śniadania. Publikowałeś zdjęcie w wersji tak realistycznej, że odbiorca postanowił pobrać zawartość.
2: Czyli 100 lat temu też należało uważać, co udostępniamy publicznie. Szczególnie jeśli jest na tym szynka. Zaczynam podejrzewać, że prababcia poradziłaby sobie z dzisiejszymi technologiami szybciej niż sądzimy.
1: Musiałaby poznać urządzenia, ale sporo zachowań już zna. Ktoś chce się pochwalić, ktoś szuka pomocy, ktoś komentuje bez sprawdzenia. A ktoś spokojnie robi swoje, zanim inni skończą wyjaśniać, jak należałoby to zrobić.
2: I pewnie pierwszego dnia zapytałaby, po co mamy tyle sposobów porozumiewania się, skoro nadal nie wiadomo, kto nakarmił kota. Urządzenia mieszczą się w kieszeni, a ustalenie jednej wspólnej wersji wydarzeń wciąż zajmuje całe popołudnie.
1: Może warto od naszych fikcyjnych sąsiadów wziąć tę dobrą część podwórka. zauważyć drugą osobę, pomóc i czasem porozmawiać bez pośpiechu. Tylko drabiny oddawać od razu. Nie wszystkie tradycje wymagają pielęgnowania.
2: Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedźcie radio-synteza.pl. Byli z wami Piotr Fonia i Igor Gaduła. Igorze, to ja teraz wysyłam wiadomość do kota.
1: Napisz, że kolacja. Tylko nie wysyłaj drugi raz, jeśli nie odpowie. On mógł już odebrać ją osobiście. Dziękujemy za wspólny czas i zapraszamy do muzyki. Radio

juntos para siempre.

enamorarme cada vez. Hiszpański język i latino ponownie spotkały się na naszej antenie. Empieza aquí.

Klub 24. Lajkuj mnie. Pop i elektronika nadały temu wyznaniu

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: to na czas i na razie. Codzienne chwile z bliskimi nieraz zyskują znaczenie dopiero we wspomnieniach.
1: Na razie.
0: Zostańcie z muzyką. Teraz Wes M. Sapa i No Somos.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zdanie, które bywa oznaką wielkiej mądrości albo początkiem wielkiego kłopotu. Działa, więc nie dotykaj.
2: Lubię to zdanie. Jest krótkie, oszczędne i pozwala spokojnie dopić herbatę. Ale przyznaję, że czasem wypowiadamy je tonem człowieka, który boi się zajrzeć za szafę.
1: Wyobraź sobie mały program do zapisywania domowych wydatków. Działa od lat. Otwierasz, wpisujesz zakupy, widzisz sumę. Przychodzę ja i mówię: Igorze, trzeba go unowocześnić.
2: A ja pytam, dlaczego? I od tej odpowiedzi zależy, czy dostaniesz drugą herbatę, czy zadanie odkurzenia za szafą.
1: Bo wygląda staro. Ma szare przyciski, nie ma animacji. Kiedy zapisujesz paragon, nic nie podskakuje i nie gratuluje ci odpowiedzialności finansowej.
2: Paragon za ziemniaki nie musi robić wejścia estradowego. Jeśli zmiana polega na tym, że po naciśnięciu przycisku poczekam na tańczący portfel, to zostaw mi szarość.
1: No dobrze, ale druga propozycja. Program czasem zapisuje wydatek podwójnie, jeśli dwa razy klikniesz. Ty o tym wiesz i klikasz ostrożnie. Każdej nowej osobie musisz to tłumaczyć.
2: Wtedy już słyszę różnicę. W pierwszej wersji miałeś ochotę coś przerobić. W drugiej ktoś rzeczywiście płaci za niedogodność, choćby czasem i nerwami.
1: Czyli nasze wielkie słowo działa wymaga dopowiedzenia. Działa komu, przy jakich warunkach i ile drobnych sztuczek trzeba znać, żeby tego działania nie zepsuć.
2: To jak z szufladą, którą otwierasz, jednocześnie unosząc lewy róg komody. Dla ciebie działa. Gość szuka łyżeczki i wychodzi z przekonaniem, że brakuje mu wykształcenia technicznego.
1: W programach takie unoszenie komody też się zdarza. Najpierw otwórz jedno okno, potem drugie, ale tego trzeciego nie zamykaj. Nikt już nie pamięta dlaczego.
2: I nagle instrukcja obsługi bardziej przypomina rodzinny przesąd. Tylko że za tym może stać prawdziwy błąd. Nie wyśmiewałbym człowieka, który znalazł obejście. On chciał skończyć pracę.
1: Słusznie. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy obejście zostaje na zawsze, a my uznajemy je za naturalne prawo. Może warto przynajmniej zapisać, co nie działa i kiedy.
2: Zapisanie problemu brzmi mniej bohatersko niż przebudowa wszystkiego. Ale ma tę zaletę, że jutro ktoś nie będzie musiał odkrywać go od początku.
1: Teraz odwróćmy sytuację. Mam poprawić podwójny zapis. Zaglądam do środka i myślę, skoro już tu jestem, zmienię też menu, nazwy kategorii i sposób przechowywania danych.
2: To znane skoro już. W domu zaczyna się od dokręcenia uchwytu, a kończy oglądaniem płytek do łazienki. W pewnym momencie zapominasz, po co przyniosłeś śrubokręt.
1: Mnie kusi spójność. Chcę, żeby całość była porządna. Tyle, że po takiej wielkiej zmianie trudniej ustalić, co zepsuło zapis. Ruszyłem naraz kilka rzeczy.
2: A człowiek, który miał dostać działający przycisk, dostaje nowe miejsce wszystkich przycisków. Musi się uczyć, choć prosił tylko, żeby zakupy nie liczyły się dwa razy.
1: Więc najpierw mała poprawka, sprawdzenie, dopiero potem kolejna decyzja. Przy naszym programie mogę przygotować kopię przykładowych danych i zobaczyć, co się dzieje po szybkim, dwukrotnym kliknięciu.
2: I po jednym. Bo byłoby pięknie naprawić podwójny zapis tak skutecznie, że pojedynczy też przestanie działać.
1: Owszem, trzeba sprawdzić to, co poprawian, ale również podstawową drogę, z której korzysta użytkownik. Czy wpis dodał się raz, czy suma się zgadza, czy po ponownym otwarciu nadal go widzę.
2: Podoba mi się ten konkret. Zamiast mówić, teraz powinno być dobrze, potrafisz pokazać, co sprawdziłeś. I zostawić drogę powrotu, gdyby jednak coś umknęło.
1: Tylko nie obiecujmy, że każdy powrót jest prosty. Jeśli zmienimy sposób zapisu danych, stara wersja może już ich nie odczytać. Samo zachowanie starego programu nie załatwia wszystkiego.
2: Czyli przed remontem sprawdzamy także, czy drzwi otworzą się w drugą stronę. Rozumiem. A gdzie w tym wszystkim nasza stara pralka z zapowiedzi?
1: Stoi i pierze. Pokrętło ma wytarte napisy, ale domownicy je znają. Czy wymieniamy ją tylko dlatego, że nowa umie wysłać wiadomość o skończonym praniu?
2: Ja potrafię skończone pranie rozpoznać bez korespondencji. Ale gdybym przez brak takiego przypomnienia regularnie o nim zapominał, powiadomienie mogłoby mi pomóc. Ta sama funkcja dla jednej osoby jest ozdobą, dla drugiej ulgą.
1: I właśnie dlatego nie chciałbym robić z hasła nie dotykaj religii. Czasem coś niby działa, ale zabiera człowiekowi tyle uwagi, że zmiana naprawdę się opłaca.
2: Ja też nie. Stary sprzęt nie zasługuje na pomnik wyłącznie z racji wieku. A program nie staje się dobry przez to, że wszyscy przywykli do jego humorów.
1: Z drugiej strony nowość nie jest jeszcze argumentem. W naszym fikcyjnym programie mógłbym poświęcić tydzień na wygląd, podczas gdy użytkownicy czekają na zwyczajne wyszukiwanie wydatków.
2: Warto ich wcześniej zapytać. Może ten szary przycisk, który tak cię drażni, jest jedyną rzeczą, którą każdy bez trudu znajduje.
1: Wyobrażam sobie rozmowę. Pytam, co wam najbardziej przeszkadza? A ktoś odpowiada, to, że co miesiąc zmieniasz miejsce przycisku. I oto dostaję bezpłatną lekcję projektowania.
2: Taką lekcję można przyjąć bez obrażania się. Ty widzisz narzędzie od środka. Użytkownik ma do załatwienia sprawę i chciałby już wrócić do swojego życia.
1: A co powiesz komuś, kto boi się ruszyć cokolwiek, bo poprzednia poprawka skończyła się kłopotami? Samo odważ się niewiele pomoże.
2: Powiedziałbym, wybierz mały problem, zrozum go i przygotuj bezpieczną próbę. Lęk przed zmianą nie znika od przemowy. Maleje, kiedy wiadomo, co się wydarzy i jak zauważymy błąd.
1: Czyli mam prawo zacząć od rozpoznania. Nie muszę od razu obiecywać nowej wersji całego świata. Mogę powiedzieć, dziś sprawdzę, skąd bierze się podwójny zapis.
2: A także uczciwie stwierdzić, że akurat dziś nie jest dobry moment na zmianę. Jeśli za godzinę ktoś potrzebuje zestawienia, nie urządzajmy mu wielkiej premiery 5 minut wcześniej.
1: Zaczęliśmy od zdania, które miało zamykać rozmowę, a wyszła nam rozmowa o celu, kosztach i odpowiedzialności. Przyznaję, twoja herbata okazała się produktywna.
2: Bo jej nie ulepszałeś. Ale gdyby była zimna, pozwoliłbym ją wymienić. Widzę, że bardzo chcesz zapamiętać mnie jako przeciwnika postępu.
1: Zapamiętam cię jako człowieka, który najpierw pyta, co ma być lepiej. Słuchaczom zostawmy podobne pytanie. Którą codzienną niedogodność uznaliście już za niezbędną część obsługi?
2: I czy da się ją zmniejszyć jednym rozsądnym krokiem? Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. A teraz pora na muzykę. Radio Synteza.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Teraz spotkanie rocka i popu, Ace Sparrow i Mizofonia.

Cudze życie na ekranie, a własne tuż obok. Przed nami refleksyjny hip-hop, Static Lovers i kino.

0: Tak wybrzmiewa miłość. To Rocket Science. Zostańcie z Radiem Synteza. To nieszczęście trzymam moc. Wybieramy się do Bydgoszczy w jazzowym rytmie. Brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie.
1: London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

chess, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak chess swój rytm bierze. Bydło

Karma dla kota, zostań. Ciepły głos i gitara opowiedzą o bliskości wyrażanej obecnością.

Ekrany, nadmiar bodźców i potrzeba ciszy. Przed nami refleksyjny poprok. Standard i tryb samolotowy.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw, nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy fikcyjny wieczór ocen. Urządzenia przedstawiają swoje uwagi. Człowiek może odpowiedzieć, a ja będę odczytywał zgłoszenia.
2: Ja postaram się pilnować, żeby dom nie zamienił się w miejsce nieustannego wystawiania świadectw. Nawet jeśli lodówka ma bardzo mocne argumenty.
1: Pierwszy zgłasza się wspomniany czajnik. Rano właściciel działa sprawnie. Po południu włącza mnie, wychodzi z kuchni i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
2: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
1: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
2: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla twojego wysiłku.
1: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
2: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
1: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
2: Po kolejnej wspólnej herbacie niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
1: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
2: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
1: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
2: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
1: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
2: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację. A lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
1: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.
2: Trochę bym go obronił. Czasami dopiero po otwarciu drzwi przypomina sobie, że ma coś, na co rzeczywiście ma ochotę.
1: Lodówka przyjmuje wyjaśnienie i prosi, żeby to przypominanie nie trwało tyle, co pełne spotkanie towarzyskie.
2: W zamian człowiek może obiecać, że przed zakupami sprawdzi zawartość. Może wtedy 3 podobne słoiki przestaną udawać jedną wielką niespodziankę.
1: Ocena dodatkowa od półki. Nowy słoik ustawiony przede mną. Właściciel twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
2: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
1: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
2: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
1: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuje materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
2: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
1: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
2: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. tym sporze chyba przyzna mi rację.
1: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi: już idę. Informacja nie znajduje potwierdzenia w terenie.
2: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
1: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
2: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć: skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
1: Czyli zamiast trzech ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
2: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
1: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
2: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
1: Dodaje: właściciel oczekuje dotarcia wszędzie, ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
2: Człowiek odpowiada: myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
1: Odkurzacz: spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
2: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
1: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
2: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
1: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
2: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
1: Dobrze, zapisuję. Porozumienie. Mniej kabli na trasie, prawo do herbatnika zachowane.
2: Proszę też pisać, że nie ma obowiązku jedzenia nad zlewem, żeby zadowolić wszystkie urządzenia jednocześnie.
1: To prowadzi nas do tostera. Bardzo krótka recenzja. Pracuję nad kolorem. Właściciel po 5 sekundach zagląda, czy już osiągnąłem rezultat.
2: Czajnik kiwa pokrywką ze zrozumieniem.
1: Toster ma jeszcze zastrzeżenie do nazewnictwa. Kiedy grzanka wychodzi jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
2: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
1: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
2: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
1: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
2: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
1: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmowaną tackę?
2: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
1: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
2: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
1: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
2: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
1: W takim razie w wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
2: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
1: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
2: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
1: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
2: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe dwie gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
1: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
2: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
1: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
2: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
1: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
2: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
1: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
2: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś, szuflada, że napchałeś do niej za dużo, a budzik, że wczoraj liczyłeś na cud.
1: Bardzo dyskretne towarzystwo, dopóki nie dostanie możliwości publikacji.
2: Dlatego swoje wyobrażone opinie zostawimy w naszym radiowym salonie. Żadnych tablic z rankingiem gospodarzy.
1: To na zakończenie każdy sprzęt musi wskazać też jedną dobrą rzecz. Nie będziemy przecież kończyć spotkania samymi reklamacjami.
2: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
1: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
2: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze wiedzieć, że wysiłek się przydał.
1: Odkurzacz. Przejście udrożnione. Skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
2: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
1: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
2: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
1: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
1: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu. Radio!

Programowanie, pasja i więzi między ludźmi. Wszystko w rytmie reggae i rocka. Kremówki i koduje marzenia.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zajmiemy się meblem, który w wielu domach pracuje poniżej swoich kwalifikacji.
2: Krzesłem miało służyć do siedzenia, a przechowuje sweter, spodnie i kilka decyzji odłożonych na później.
1: Właśnie. Jeśli na myśl o porządkach macie ochotę wyjść na spacer i wrócić już do innego mieszkania, zostańcie z nami.
2: Porozmawiamy o porządku dla ludzi, którzy lubią swoje rzeczy. Chcą mieć książki, pamiątki, zapasowy koc, a przy tym znaleźć nożyczki bez otwierania wszystkich szuflad.
1: Czyli można mieć przytulny dom i nie szukać kluczy, trzymając klucze.
2: To ostatnie wymaga osobnej audycji, ale możemy sprawić, żeby pozostałe poszukiwania były krótsze.
1: Dobrze, tylko ustalmy coś na początku. Nie będziesz mi kazał pozbyć się wszystkiego, czego nie używałem przez ostatnie 3 miesiące?
2: Nie, mam ozdoby świąteczne i zamierzam je zachować.
1: Już widziałem, jak wyrzucam walizkę, bo ostatnio nigdzie nie jechałem. Lubię proste zasady, ale czasami one są prostsze od życia.
2: Mnie wystarczy takie pytanie, czy w tym mieszkaniu wygodnie mi się mieszka? Mogę zrobić śniadanie, znaleźć rachunek, usiąść z książką.
1: A jeśli mogę usiąść dopiero po przełożeniu 6 rzeczy na drugie krzesło?
2: Wtedy masz przeprowadzkę, a nie porządek.
1: Za to bez kosztów transportu. Dobrze, przyznaję, zdarza mi się poprawiać wygląd jednego miejsca kosztem miejsca, którego akurat nie oglądam.
2: O, to bardzo ludzka metoda. Blat robi się pusty, szafka trochę bardziej tajemnicza.
1: I potem otwierasz ją ostrożnie, bo nie wiesz, czy coś wypadnie, czy tylko przypomni ci o zobowiązaniach. Wiesz, co jest najgorsze? Ja naprawdę lubię porządek.
2: Wierzę ci.
1: Kiedyś zaplanowałem sobie idealną szufladę. Przegródki, etykiety, osobne miejsce na każdą drobnostkę. Wieczorem usiadłem i oglądałem ją z dumą.
2: Brzmi przyjemnie. Co poszło nie tak?
1: Następnego dnia potrzebowałem taśmy. Żeby ją odłożyć, trzeba było zdjąć pokrywkę, wyjąć mały pojemnik i wsunąć taśmę pod gumkę. Zostawiłem ją na biurku.
2: Czyli szuflada była doskonała, dopóki jej nie używałeś.
1: Dokładnie. Zaprojektowałem ją dla człowieka, który po każdym drobnym zadaniu ma ochotę wykonać ceremonię zamknięcia.
2: A wracał do niej zwykły Piotr. Czasem zajęty, czasem zmęczony.
1: I zwykłemu Piotrowi wystarczyła szersza przegródka bez pokrywki. Wrzuca taśmę, zamyka szufladę, żyje dalej.
2: To mi się podoba. Porządek powinien być łatwy. Również w gorszy dzień. Kiedy wracasz z torbami, jedną ręką zdejmujesz but, a drugą usiłujesz nie upuścić pieczywa.
1: W takim momencie nikt nie mówi: nareszcie będę mógł skorzystać ze swojego wielostopniowego systemu przechowywania.
2: Najwyżej mówi coś do buta.
1: Najpierw trzeba się z nim dogadać. I tu mam propozycję. Zanim zmienimy swoje przyzwyczajenia, popatrzmy, gdzie rzeczy naprawdę lądują.
2: Klucze przy drzwiach, torba koło fotela, okulary obok książki.
1: Tak, jeśli klucze codziennie trafiają na komodę, może właśnie tam postawić niewielką miskę. Ja próbowałem odkładać je w szufladzie dalej od wejścia, bo tam miałem wolną przegródkę.
2: Klucze o tym wiedziały?
1: Nie zostały skutecznie poinformowane. Miska wygrała, chociaż początkowo wydawała mi się rozwiązaniem zbyt prostym.
2: U mnie takie proste rzeczy mają dobrą opinię. Haczyk też rzadko prosi o aktualizację.
1: Wiedziałem, że do tego dojdziesz.
2: Sam mi podałeś klucze do tego żartu.
1: I już ich żałuję. Ale zostańmy przy odkładaniu. Ważniejsze od tego, żeby wszystko schować, jest chyba to, żeby wiedzieć, gdzie po to sięgnąć.
2: Owszem, książka na stoliku nie przeszkadza mi, dlatego że ją widać. Przeszkadzałaby, gdybym nie miał gdzie postawić filiżanki.
1: Czyli pytamy o miejsce do życia, bo można tak starannie ukryć wszystkie przedmioty, że zrobienie herbaty zaczyna przypominać poszukiwanie skarbu.
2: A można mieć na widoku czajnik, ulubiony kubek, kilka książek i zwyczajnie czuć się u siebie. Nie każdy lubi puste półki.
1: Ja lubię pusty kawałek blatu. Cała reszta może mieć charakter, bylebym miał gdzie pokroić pomidora.
2: To już jest konkretny cel. Dużo łatwiej zawalczyć o miejsce na deskę, niż o bliżej nieokreślony, idealny dom.
1: No dobrze, ale jak odzyskać ten blat? Człowiek zaczyna od jednej rzeczy, niesie ją do pokoju, tam widzi pełną półkę i nagle sprząta całe mieszkanie jednocześnie.
2: Znam ten rozmach. Po godzinie wszystkie drzwiczki są otwarte, a człowiek stoi po środku i tęskni za sytuacją sprzed godziny.
1: Miał być porządek w kuchni, a znalazłem się na podłodze z pudełkiem zdjęć.
2: Dlatego wybrałbym mały fragment. Tyle blatu, ile potrzebujesz. Rzeczy, które należą gdzie indziej, odłóż obok do przeniesienia, ale nie zaczynaj po drodze trzech kolejnych porządków.
1: Czyli mogę zanieść nożyczki do szuflady i nie rozwiązywać przy okazji całej historii tej szuflady.
2: Możesz, ona poczeka.
1: To dobrze, bo leży tam mały metalowy element, nie wiem od czego jest, ale wygląda na część, bez której coś ważnego przestanie działać.
2: Od dawna go masz?
1: Wystarczająco długo, żeby się do niego przywiązać.
2: Ja bym zaczął od sprawdzenia, co to jest. A jeśli nie potrafisz ustalić, odłóż go z podobnymi rzeczami w jedno małe miejsce do późniejszego przejrzenia.
1: Małe to kluczowy szczegół, bo ja z takich rzeczy potrafię zrobić osobny dział techniczny.
2: I nie dokładaj kolejnego pudełka, kiedy pierwsze się zapełni. Wtedy właśnie warto zajrzeć do środka.
1: Z kablami mam podobnie. Co jakiś czas trafiam na taki, który wygląda znajomo, więc zostaje.
2: Może wygląda znajomo, bo spotykacie się przy każdych porządkach?
1: Całkiem możliwe. Pomogło mi odkładanie przewodu razem ze sprzętem, do którego należy. Nagle nie muszę prowadzić przesłuchań wszystkich końcówek.
2: Widzisz, ja przy niektórych rzeczach zostawiam zwykłą karteczkę. Do lampki przy fotelu. Bez tego za pół roku sam musiałbym zgadywać.
1: Podpisana karteczka wygrywa z moim przekonaniem, że przecież zapamiętam. To przekonanie jest u mnie bardzo trwałe, w przeciwieństwie do pamięci.
2: Skoro już przy fotelu jesteśmy, wróćmy do naszego krzesła. Z ubraniami sprawa bywa trochę inna, bo one często czekają na decyzję.
1: Jeszcze nie do prania, ale już nie chcę wkładać do szafy międzyczyste. Krzesło przyjmuję bez pytań.
2: I dobrze rozumiem tę potrzebę. Można dla takich ubrań przeznaczyć osobny haczyk albo kawałek drążka.
1: Tylko jeśli haczyk zniknie pod wszystkim, co nosiłem w tym miesiącu, to stworzyłem pionową wersję krzesła.
2: Dlatego sprawdzałbym zawartość przy wybieraniu następnego ubrania. Co jeszcze założę, co już do prania, a co można schować.
1: To ma sens. przy okazji czynności, którą i tak wykonuję. Osobne przypomnienie w telefonie z tytułem przegląd swetra chyba by mnie jednak pokonało.
2: A ja znam gorsze rozwiązanie. Zdjąć ubrania z krzesła, położyć na łóżku, wieczorem przenieść z łóżka na krzesło.
1: Ruch jest, efektu brak.
2: Za to sweter zwiedza.
3: Słuchacie Radia Synteza.
1: Ustalamy właśnie, jak ograniczyć podróże swetra i odzyskać kawałek mieszkania, nie pozbywając się wszystkich ulubionych rzeczy.
2: Bo teraz chciałbym stanąć w obronie rzeczy ulubionych. Przy porządkach łatwo zapędzić się w pytanie, czy wszystko jest praktyczne.
1: Masz na myśli ten stary bilet, którego nie wolno pomylić z papierkiem do wyrzucenia?
2: Choćby, albo notes, w którym są trzy zapisane strony, ale za to ważne. Takiej wartości nie widać z zewnątrz.
1: Przyznaję, mam drobiazgi, których przydatności nie potrafiłbym obronić, a jednak nie chcę ich oddawać.
2: I nie musisz. Mnie odpowiada jedno pudełko na takie pamiątki, do którego czasem zaglądam. Kilka rzeczy stoi na półce, bo lubię na nie patrzeć.
1: A co jeśli pamiątki zajmują już trzy półki, a nowa też jest ważna?
2: Wtedy muszę się zastanowić, co chcę oglądać codziennie, co mogę schować, a z czym jestem gotów się rozstać. Nie mam sposobu, dzięki któremu półka robi się dłuższa.
1: Szkoda, liczyłem, że właśnie po to zaprosiliśmy do rozmowy doświadczenie.
2: Doświadczenie mówi, żeby najpierw zmierzyć półkę.
1: Uczciwe, podoba mi się, natomiast, że nie trzeba podejmować każdej decyzji podczas jednego sprzątania. Przy pamiątkach łatwo zostać na dłużej.
2: Dlatego nie zaczynałbym od nich, gdy mam tylko chwilę. Lepiej uporządkować sztućce, niż otworzyć stare listy i próbować szybko rozstrzygać, co dla mnie znaczą.
1: Ze sztućcami jest mniejsze ryzyko, że łyżeczka przypomni nam piękne lato.
2: Nie znasz moich łyżeczek.
1: Racja, wycofuję. Zostawmy sentymenty. Porozmawiajmy o wielkości mieszkania, bo nasze pudełka, haczyki i przegródki też gdzieś trzeba zmieścić.
2: To prawda. Kiedy szafa jest pełna, lepsze składanie pomaga tylko do pewnego momentu.
1: I kupienie organizera nie gwarantuje dodatkowego miejsca. Raz przyniosłem taki, który pasował do szuflady tak dokładnie, że później trudno było wkładać do niej rzeczy.
2: Zorganizowałeś miejsce dla organizera.
1: Bardzo porządnie. Dlatego teraz najpierw sprawdzam, czego potrzebuję i ile mam przestrzeni, a dopiero potem szukam pojemnika.
2: Czasem wystarczy ten, który już masz. Zwykłe pudełko po czymś bez specjalnej urody.
1: Byle nie trzymać w nim dwóch spinaczy, kiedy obok 10 przedmiotów nie ma swojego miejsca. Rozmiar też warto dopasować do zawartości.
2: I zostawić trochę luzu. Jeżeli wyjęcie obrusu wymaga przytrzymania całej reszty kolanem, to korzystanie z tej szafki będzie cię męczyć.
1: Wtedy faktycznie trzeba coś przesunąć, oddać albo ograniczyć zapasy. Trudno, pojemność szafki nie wzrośnie od entuzjazmu.
2: Ale dobrze zacząć od rzeczy łatwiejszych. Zbędne opakowania, niepotrzebne duplikaty, przedmioty, które sam od dawna chcesz komuś przekazać.
1: Sam, podkreślmy to, zanim ktoś w ramach dobrych intencji uporządkuje cudze biurko.
2: O tak. Dla ciebie leży tam stos papierów, a dla drugiej osoby praca w toku z własną kolejnością.
1: I usłyszy: wszystko schowałem, teraz masz ładnie. Tylko nie wiadomo, gdzie podział się jutrzejszy poranek.
2: Wspólne miejsca warto ustalić wspólnie. Gdzie leżą nożyczki, gdzie zapasowe klucze, gdzie trafia poczta.
1: Nawet jeśli proponowane miejsce wydaje mi się oczywiste.
2: Zwłaszcza wtedy. Każdy potrafi mieć inne, przecież wiadomo.
1: A prywatna półka może wyglądać inaczej niż wspólny stół. Chyba nie potrzebujemy jednego regulaminu estetycznego na całe mieszkanie.
2: Wystarczy, że da się wygodnie korzystać z tego, co wspólne. I że nie trzeba codziennie pytać, gdzie ktoś przeniósł twoje okulary.
1: Dobrze, to teraz próba praktyczna. Za 20 minut przychodzą goście. Zaczynam porządki, na które przez tydzień nie miałem ochoty.
2: I koniecznie chcesz akurat teraz umyć wnętrze szuflady.
1: Skąd wiedziałeś?
2: Bo to kuszące. Tylko goście raczej do niej nie zajrzą.
1: Czyli najpierw miejsce, żeby usiedli, potem, żeby postawili szklankę, naczynia do kuchni, rzeczy z przejścia na swoje miejsca.
2: Właśnie. Zajmij się tym, czego będziecie używać. Możesz skończyć, nawet jeżeli na regale nadal stoją książki o różnej wysokości.
1: Dziękuję w imieniu książek, ale wiesz, ja bym chciał nie potrzebować wizyty gości, żeby mieć gdzie usiąść.
2: Spróbuj krótkiego porządkowania. Przy końcu dnia tyle, na ile masz siłę. Odnieść kubek, odłożyć kilka rzeczy, przygotować kawałek stołu na rano.
1: Bez rozpoczynania wielkiego przeglądu dokumentów o 10:30?
2: Zdecydowanie. Rano łatwiej docenić wolny stół niż nocną ambicję.
1: Mógłbym to robić przez jeden utwór. Muzyka gra, ja odnoszę rzeczy, a kiedy się kończy, kończę i ja.
2: Pod warunkiem, że nie spędzisz kwadransa na wybieraniu odpowiedniego utworu.
1: Znam radio, któremu mogę to powierzyć.
2: To mamy podział obowiązków. My zajmiemy się muzyką. Wy wybierzcie sobie jeden niewielki kawałek przestrzeni.
1: Jeśli ktoś dzisiaj tylko słucha, też znakomicie. Nie trzeba zrywać się z fotela, dlatego że dwóch panów odkryło zastosowanie haczyka.
2: Zwłaszcza jeżeli na tym fotelu już można wygodnie siedzieć, to całkiem dobry wynik.
1: Wiesz, zaczynaliśmy od porządku bez minimalizmu, a ja wychodzę z bardzo skromnym planem. Ułatwić sobie odkładanie i odzyskać miejsce na deskę do krojenia.
2: Ja dopisałbym jeszcze zostawić sobie rzeczy, które lubię i zadbać, żeby dało się do nich dotrzeć. Po co mi ulubiony kubek za sześcioma, po które nigdy nie sięgam?
1: Na jutro można więc wybrać jedną zmianę. Miska na klucze, łatwiejszy dostęp do szuflady, haczyk tam, gdzie naprawdę się przyda.
2: A potem sprawdzić, czy działa. Jeśli nie, przesunąć miskę albo zmienić miejsce. Dom można dostosowywać do siebie małymi krokami.
1: Igorze, chyba wreszcie możemy usiąść.
2: Jeszcze twój sweter.
1: Racja, ten biorę ze sobą.
2: Proszę bardzo, krzesło wróciło do pracy.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Jeśli dobrze wam z nami, subskrybujcie nasz kanał w serwisie YouTube, żeby łatwiej wracać do kolejnych rozmów.
2: I odwiedzajcie naszą stronę radio-synteza.pl. Tam możecie słuchać Radia Synteza i dotrzymać nam towarzystwa.
1: Przy mikrofonach Piotr Fonia
2: i Igor Gaduła. Zostańcie z Radiem Synteza. Zaraz muzyka, a my już niczego wam nie przestawiamy.

Liszt's Life is a Tide. Reggae poniosło tu kilka refleksji o czasie i życiowej odwadze. Przed nami Turn Me On. W Radiu Synteza gra Static Lovers.

Ej, Sparrow, norweska przystań. Teraz country w popowej odsłonie i z polskim tekstem.

cantos para siempre.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zdanie, które bywa oznaką wielkiej mądrości albo początkiem wielkiego kłopotu. Działa, więc nie dotykaj.
2: Lubię to zdanie. Jest krótkie, oszczędne i pozwala spokojnie dopić herbatę. Ale przyznaję, że czasem wypowiadamy je tonem człowieka, który boi się zajrzeć za szafę.
1: Wyobraź sobie mały program do zapisywania domowych wydatków. Działa od lat. Otwierasz, wpisujesz zakupy, widzisz sumę. Przychodzę ja i mówię: Igorze, trzeba go unowocześnić.
2: A ja pytam, dlaczego? I od tej odpowiedzi zależy, czy dostaniesz drugą herbatę, czy zadanie odkurzenia za szafą.
1: Bo wygląda staro. Ma szare przyciski, nie ma animacji. Kiedy zapisujesz paragon, nic nie podskakuje i nie gratuluje ci odpowiedzialności finansowej.
2: Paragon za ziemniaki nie musi robić wejścia estradowego. Jeśli zmiana polega na tym, że po naciśnięciu przycisku poczekam na tańczący portfel, to zostaw mi szarość.
1: No dobrze, ale druga propozycja. Program czasem zapisuje wydatek podwójnie, jeśli dwa razy klikniesz. Ty o tym wiesz i klikasz ostrożnie. Każdej nowej osobie musisz to tłumaczyć.
2: Wtedy już słyszę różnicę. W pierwszej wersji miałeś ochotę coś przerobić. W drugiej ktoś rzeczywiście płaci za niedogodność, choćby czasem i nerwami.
1: Czyli nasze wielkie słowo działa wymaga dopowiedzenia. Działa komu, przy jakich warunkach i ile drobnych sztuczek trzeba znać, żeby tego działania nie zepsuć.
2: To jak z szufladą, którą otwierasz, jednocześnie unosząc lewy róg komody. Dla ciebie działa. Gość szuka łyżeczki i wychodzi z przekonaniem, że brakuje mu wykształcenia technicznego.
1: W programach takie unoszenie komody też się zdarza. Najpierw otwórz jedno okno, potem drugie, ale tego trzeciego nie zamykaj. Nikt już nie pamięta dlaczego.
2: I nagle instrukcja obsługi bardziej przypomina rodzinny przesąd. Tylko że za tym może stać prawdziwy błąd. Nie wyśmiewałbym człowieka, który znalazł obejście. On chciał skończyć pracę.
1: Słusznie. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy obejście zostaje na zawsze, a my uznajemy je za naturalne prawo. Może warto przynajmniej zapisać, co nie działa i kiedy.
2: Zapisanie problemu brzmi mniej bohatersko niż przebudowa wszystkiego. Ale ma tę zaletę, że jutro ktoś nie będzie musiał odkrywać go od początku.
1: Teraz odwróćmy sytuację. Mam poprawić podwójny zapis. Zaglądam do środka i myślę, skoro już tu jestem, zmienię też menu, nazwy kategorii i sposób przechowywania danych.
2: To znane skoro już. W domu zaczyna się od dokręcenia uchwytu, a kończy oglądaniem płytek do łazienki. W pewnym momencie zapominasz, po co przyniosłeś śrubokręt.
1: Mnie kusi spójność. Chcę, żeby całość była porządna. Tyle, że po takiej wielkiej zmianie trudniej ustalić, co zepsuło zapis. Ruszyłem naraz kilka rzeczy.
2: A człowiek, który miał dostać działający przycisk, dostaje nowe miejsce wszystkich przycisków. Musi się uczyć, choć prosił tylko, żeby zakupy nie liczyły się dwa razy.
1: Więc najpierw mała poprawka, sprawdzenie, dopiero potem kolejna decyzja. Przy naszym programie mogę przygotować kopię przykładowych danych i zobaczyć, co się dzieje po szybkim, dwukrotnym kliknięciu.
2: I po jednym. Bo byłoby pięknie naprawić podwójny zapis tak skutecznie, że pojedynczy też przestanie działać.
1: Owszem, trzeba sprawdzić to, co poprawian, ale również podstawową drogę, z której korzysta użytkownik. Czy wpis dodał się raz, czy suma się zgadza, czy po ponownym otwarciu nadal go widzę.
2: Podoba mi się ten konkret. Zamiast mówić, teraz powinno być dobrze, potrafisz pokazać, co sprawdziłeś. I zostawić drogę powrotu, gdyby jednak coś umknęło.
1: Tylko nie obiecujmy, że każdy powrót jest prosty. Jeśli zmienimy sposób zapisu danych, stara wersja może już ich nie odczytać. Samo zachowanie starego programu nie załatwia wszystkiego.
2: Czyli przed remontem sprawdzamy także, czy drzwi otworzą się w drugą stronę. Rozumiem. A gdzie w tym wszystkim nasza stara pralka z zapowiedzi?
1: Stoi i pierze. Pokrętło ma wytarte napisy, ale domownicy je znają. Czy wymieniamy ją tylko dlatego, że nowa umie wysłać wiadomość o skończonym praniu?
2: Ja potrafię skończone pranie rozpoznać bez korespondencji. Ale gdybym przez brak takiego przypomnienia regularnie o nim zapominał, powiadomienie mogłoby mi pomóc. Ta sama funkcja dla jednej osoby jest ozdobą, dla drugiej ulgą.
1: I właśnie dlatego nie chciałbym robić z hasła nie dotykaj religii. Czasem coś niby działa, ale zabiera człowiekowi tyle uwagi, że zmiana naprawdę się opłaca.
2: Ja też nie. Stary sprzęt nie zasługuje na pomnik wyłącznie z racji wieku. A program nie staje się dobry przez to, że wszyscy przywykli do jego humorów.
1: Z drugiej strony nowość nie jest jeszcze argumentem. W naszym fikcyjnym programie mógłbym poświęcić tydzień na wygląd, podczas gdy użytkownicy czekają na zwyczajne wyszukiwanie wydatków.
2: Warto ich wcześniej zapytać. Może ten szary przycisk, który tak cię drażni, jest jedyną rzeczą, którą każdy bez trudu znajduje.
1: Wyobrażam sobie rozmowę. Pytam, co wam najbardziej przeszkadza? A ktoś odpowiada, to, że co miesiąc zmieniasz miejsce przycisku. I oto dostaję bezpłatną lekcję projektowania.
2: Taką lekcję można przyjąć bez obrażania się. Ty widzisz narzędzie od środka. Użytkownik ma do załatwienia sprawę i chciałby już wrócić do swojego życia.
1: A co powiesz komuś, kto boi się ruszyć cokolwiek, bo poprzednia poprawka skończyła się kłopotami? Samo odważ się niewiele pomoże.
2: Powiedziałbym, wybierz mały problem, zrozum go i przygotuj bezpieczną próbę. Lęk przed zmianą nie znika od przemowy. Maleje, kiedy wiadomo, co się wydarzy i jak zauważymy błąd.
1: Czyli mam prawo zacząć od rozpoznania. Nie muszę od razu obiecywać nowej wersji całego świata. Mogę powiedzieć, dziś sprawdzę, skąd bierze się podwójny zapis.
2: A także uczciwie stwierdzić, że akurat dziś nie jest dobry moment na zmianę. Jeśli za godzinę ktoś potrzebuje zestawienia, nie urządzajmy mu wielkiej premiery 5 minut wcześniej.
1: Zaczęliśmy od zdania, które miało zamykać rozmowę, a wyszła nam rozmowa o celu, kosztach i odpowiedzialności. Przyznaję, twoja herbata okazała się produktywna.
2: Bo jej nie ulepszałeś. Ale gdyby była zimna, pozwoliłbym ją wymienić. Widzę, że bardzo chcesz zapamiętać mnie jako przeciwnika postępu.
1: Zapamiętam cię jako człowieka, który najpierw pyta, co ma być lepiej. Słuchaczom zostawmy podobne pytanie. Którą codzienną niedogodność uznaliście już za niezbędną część obsługi?
2: I czy da się ją zmniejszyć jednym rozsądnym krokiem? Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. A teraz pora na muzykę. Radio Synteza.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Rocket Science, Miłość w remasterze z 2026 roku. Ciepłe harmonie podkreśliły opowieść o wspólnym domu i bliskości.

to dystopia i cebulowy. Italo disco i pop nadały tej nostalgii własny rytm.

dystopia, jak piękny jest świat. Rockowa energia spotkała się tu z refleksją o miłości i pożegnaniu.

Rocket Science, miłość. Przed nami piosenka o bliskości i wspólnym domu.

0: Wes M. Sapa, Morena Ayena. Zapraszam na hiszpańskojęzyczną propozycję.
1: Noche caliente, barrio despierto.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu, potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego podejrzewam, że koty są wyższą inteligencją z kosmosu. Potrafią uruchomić człowieka samym spojrzeniem. My do uruchomienia czajnika potrzebujemy przynajmniej guzika.
1: Z twoją kosmiczną teorią jest jeden kłopot. Mój wyższy intelekt przestraszył się kiedyś własnego odbicia w pustej misce.
2: Zobaczył drugiego dowódcę misji. Nie wiedział, czy ten już zjadł.
1: Czyli każde zachowanie dopasujesz do teorii.
2: Do dzisiejszej radiowej zabawy owszem. Jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska. Ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
2: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
2: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
2: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. Ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pikser przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz, ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
2: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
2: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
2: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki.
2: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
2: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
2: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
2: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Pixel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
2: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy. Nie będę wracał do podstaw.
1: Ha! Ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
2: A przecinek?
1: Igorze, kot złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
2: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Pixel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję?
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
2: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem, tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony rozpoznał posiedzenie.
2: Pixel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok. On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
2: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
2: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem. Własny sweter. Za to, że zamierzam go użyć.
2: W raporcie zapisano. Człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. On przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
2: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
2: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
2: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
2: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalnością dyplomatyczną.
2: Dlatego kot wychodzi z pokoju. Nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
2: Nie. W pewnym momencie Piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
2: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się 5 rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
2: Za to w domu Piksel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
2: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
2: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom, Piksel swój zakątek, a my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
2: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz. Kot mocno wpływa na tempo. Tylko w mojej opowieści jedno z nas miało być wyłącznym autorem spaceru.
1: Możecie zwyczajnie wyjść razem. Ty patrzysz, żeby było spokojnie i bezpiecznie. On patrzy pod krzak. Każdy wnosi coś, czego drugi nie zaplanował.
2: A hipoteza o kosmitach?
1: Nadal bez dowodów. Ale gdyby przecinek jutro poprosił mnie o pomoc przy naprawie statku, spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
2: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
1: I będę trzymał sweter.
2: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
1: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
2: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Piksela.
1: Jakie?
2: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie. Radio

tak wybrzmiewa Jestem AI, to A Sparrow. Zostańcie z Radiem Synteza. Zapraszam do słuchania Klub 24 i Dance All Night.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Stoisz, milczy.
1: Ewa Orfe. Jeszcze jeden obrót. Swingowy rytm przypomniał nam o radości bycia razem.

to SH-256 i The Space Between Us, bliskość i dystans, wybrzmiały tu równie mocno jak elektroniczny rytm.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia. Piotrze, wyobraź sobie, że budzisz się 100 lat temu. Nie ma internetu, telefonu w kieszeni ani aplikacji. Jak zawiadamiasz wszystkich, że właśnie jesz śniadanie?
2: Otwieram okno i pokazuję kanapkę. Tylko nie wiem, jak sprawdzić zasięg.
1: Jeśli ktoś sprzeciwka krzyknie, że masło jest za grubo, masz już pierwszego obserwatora. Dzisiaj sprawdzimy, czym nasi pradziadkowie zastępowali technologie, które nam wydają się niezbędne.
2: Zapraszamy na wymyślone podwórko sprzed 100 lat. Prawdziwe, dawne wynalazki też się pojawią, ale sieć społecznościowa będzie naszą zabawą w porównania. Główną administratorką zostaje prababcia. Ma krzesło przy oknie i wie, kto pożyczył drabinę.
1: I od tego zacząłbym całą sieć. Najpierw trzeba wiedzieć, kto mieszka za którym oknem. Dzisiaj człowiek potrafi obserwować 500 osób i nie wiedzieć, kto mieszka piętro niżej.
2: A publikowanie wiadomości? Prababcia schodzi na podwórko i mówi: upiekłam ciasto. To jest już wpis, czy tylko zapowiedź?
1: Zależy, czy przyniosła blachę. Bez blachy to reklama. Z blachą można od razu sprawdzić, czy treść jest wartościowa. I znacznie trudniej udawać, że się nie zauważyło zaproszenia.
2: Pan z drugiego piętra bierze trzeci kawałek, ale nie pochwali. Nie chce, żeby prababcia pomyślała, że łatwo zdobyć jego uznanie. Za to żonie w domu powie, że mogłaby się zainteresować konkurencją.
1: A potem zdziwi się, że wieczorem nie dostał kolacji. W naszej kamienicy reakcje na publikacje mają czasem postać pustego talerza. Trudno je przeoczyć.
2: Wiadomość prywatna wyglądałaby tak. Tylko pani powiem, ale proszę tego nie roznosić.
1: Odbiorczyni traktuje prośbę poważnie. Nikomu nie rozpowiada. Wybiera jedną zaufaną osobę, żeby mieć pewność, że sekret nie zostanie bez opieki.
2: Ta osoba też wybiera jedną. Po południu sekret zna całe podwórko, ale każdy jest przekonany, że należy do bardzo wąskiego grona. To dopiero personalizacja usługi.
1: Nie róbmy jednak z naszych prababć samych roznosicielek plotek. W takiej sieci można się było również dowiedzieć, kto potrzebuje pomocy, kto naprawia buty i komu podrzucić zakupy. Nasza administratorka załatwia przy okazji połowę spraw domu.
2: I pilnuje regulaminu. Pradziadek ogłasza, że sam naprawił furtkę. Prababcia pyta, czy chce opublikować również informację, kto przez godzinę trzymał zawias. Pradziadek odpowiada, że nie ma potrzeby wchodzić w szczegóły techniczne.
1: Z prababcią trudno też było ukryć swoją obecność. Stoisz pod oknem, ona patrzy, więc wiadomość została dostarczona. Możesz jeszcze udawać, że nie słyszysz, ale wtedy pytanie zostanie przesłane głośniej.
2: A jak wyłączyć powiadomienia? Zamykam okno?
1: Możesz. Tylko wtedy sąsiad zapuka do drzwi, bo zauważył, że nie odbierasz. Widocznie coś się stało. I tak właśnie troska o użytkownika pokonuje wszystkie ustawienia prywatności.
2: Prababcia mogłaby też skutecznie zablokować natręta. Powiedzieć, skoro pan już przyszedł, to pomoże pan wnieść węgiel. Natychmiast traci się zasięg tej osoby.
1: No dobrze, Piotrze. Zdjąłeś już kanapkę z parapetu, powiadomienia przeczytane. Chcesz teraz posłuchać muzyki. 100 lat temu działały już gramofony, istniało radio, choć dostęp do tych urządzeń zależał od miejsca i zasobności domu.
2: Były też pianole, prawda? Instrumenty odtwarzające muzykę z dziurkowanych rolek papieru. To zawsze mnie zachwyca. Patrzysz na papier pełen dziur, a ktoś mówi, że właśnie kupił bardzo ładny utwór.
1: Otwory sterowały mechanizmem odtwarzania. Taka rolka nie była nagraniem dźwięku jak płyta. Zawierała informacje pozwalające instrumentowi zagrać utwór. I nie stała wtedy w każdym mieszkaniu.
2: Ale na naszym podwórku stoi u sąsiada, który lubi robić wrażenie. Zaprasza gości i mówi: posłuchajcie, czego ostatnio się nauczyłem. Potem wkłada rolkę. Prababcia pyta, czy on się nauczył, czy mebel.
1: Sąsiad odpowiada, że odpowiada za wybór repertuaru. I tu akurat ma rację. Tylko niech nie opowiada, ile to palce kosztowało. Chyba, że przytrzasnął sobie jeden pokrywą.
2: Skoro papier może powiedzieć instrumentowi, co grać, to dochodzimy do programowania. Jak się programowało 100 lat temu? Bo podejrzewam, że pradziadek nie otwierał laptopa i nie narzekał na aktualizację.
1: Nie było jeszcze dzisiejszych komputerów elektronicznych. Były natomiast urządzenia sterowane według przygotowanych reguł. Na przykład krosna żakardowe korzystały z kart z otworami, które decydowały o układzie nici i powstającym wzorze.
2: Czyli można było pokazać komuś gotową tkaninę i powiedzieć: popatrz, mój program działa. A jeśli pomyliło się wzór, błąd mógł potem przez lata wisieć u kogoś w salonie.
1: Karty dziurkowane wykorzystywały również maszyny do przetwarzania danych. Tu trzeba odróżnić zapis danych od instrukcji sterujących. To nie było po prostu pisanie dzisiejszych programów na grubszym papierze.
2: Szkoda. Już widziałem rozmowę. Program się nie uruchamia. A wszystkie dziurki są na miejscu? Wszystkie. Proszę sprawdzić jeszcze raz. Jedną zasłonił okruszek.
1: To już twoja scenka, nie opis konkretnej maszyny. Ale precyzja poleceń miała znaczenie. I na tym możemy wrócić do prababci, która bez żadnego komputera układa plan obiadu dla 6 osób.
2: Wreszcie program z jadalnym wynikiem! Najpierw obierz ziemniaki, potem je ugotuj. Dopóki są twarde, gotuj dalej. Brzmi jak porządna instrukcja z pętlą.
1: A pradziadek wykonuje ją dosłownie. Ziemniaki już miękkie, więc przestaje się nimi zajmować. Nie odcedził, bo polecenie nie zawierało odcedzania. Prababcia pyta, czy z obiadem dyskutuje się na takich samych zasadach jak z urzędem.
2: On mówi, że tylko dba o jasny podział odpowiedzialności. Ona daje mu ścierkę. Zakres obowiązków właśnie się rozszerzył, bo woda wykipiała. Ta aplikacja bardzo szybko dostaje nowe funkcje.
1: Najtrudniejsza instrukcja brzmi jednak: kup to, co zawsze. Pradziadek wraca z zakupami, a prababcia pyta, po co przyniósł drożdże? On mówi, zawsze kupuje. Ona, zawsze ci mówię, żebyś nie kupował.
2: To już nie błąd programu. To dwie osoby pracujące na różnych wersjach dokumentacji. Jedna przechowuje ją w pamięci, druga wybiera fragmenty, które nie przeszkadzają w zakupach.
1: U nas na podwórku przydałaby się wyszukiwarka. Wpisujesz, gdzie jest drabina i od razu dostajesz wynik. Tylko prababcia robi to już bez wpisywania. Idzie do pana z parteru i pyta, kiedy odda.
2: Pan mówi, że nie ma drabiny. Prababcia wskazuje przez okno, że stoi za nim. Wtedy on wyjaśnia, że zrozumiał pytanie jako prośbę o pożyczenie, a nie sprawdzenie stanu faktycznego.
1: Za dużo ma tych wyjaśnień jak na człowieka z cudzą drabiną. Ale przejdźmy do sztucznej inteligencji. 100 lat temu nie było jej w dzisiejszym znaczeniu. Ta dziedzina badań wyodrębniła się dopiero później, w połowie ubiegłego wieku.
2: Czyli żadnego domowego systemu, któremu można było zadać dowolne pytanie? Bo u nas do tej roli zgłasza się wujek. Siedzi przy stole i twierdzi, że zna się na wszystkim. Od pogody po naprawę dachów.
1: Zapytasz go, dlaczego piec dymi, a on odpowie, że sprawa jest złożona i trzeba na nią spojrzeć szerzej. Po kwadransie wiesz już, jak wyglądał piec jego szwagra. Twój nadal dymi.
2: Prababcia żąda konkretu. Wujek zaleca otwarcie okna. Ona otwiera drzwi i wpuszcza fachowca. System doradczy zostaje odsunięty od zadania, ale dalej komentuje, żeby nikt nie pomyślał, że skończyła mu się wiedza.
1: A fachowiec najpierw ogląda piec. I to jest różnica między wiedzą, a samą gotowością do odpowiadania. Nasz wujek ma olbrzymią gotowość. Na szczęście nie potrzebuje prądu, więc można mu wskazać ławkę na podwórku.
2: Ładnie. Przenieśliśmy obliczenia na świeże powietrze. Wujek siada obok pana od drabiny i po 5 minutach obaj wiedzą, jak należałoby zarządzać całą kamienicą. Żaden nie zauważył, że trzeba domknąć furtkę.
1: Zauważył za to kot. Siedzi przy niej od rana i pilnuje przejścia. Mamy więc jeszcze czat, a właściwie kota na czatach. Czeka, obserwuje i bardzo niechętnie udziela odpowiedzi.
2: Chciałbym przetestować obsługę głosową. Mówię, chodź tutaj. Kot patrzy. Powtarzam wyraźniej. Nadal patrzy. Może nie obsługuje polskiego?
1: Powiedz, kolacja. Jeśli przyjdzie, problem nie był językowy. Po prostu wcześniej nie zaakceptował warunków współpracy. Z kotem warto to ustalić, zanim zaczniemy podejrzewać usterkę.
2: Czy ten czat przechowuje historię rozmów? Bo chciałbym, żeby pamiętał, że rano już jadł. Prababcia napełniła miskę, a on teraz przekonuje pradziadka, że padł ofiarą zaniedbania.
1: Historię przechowuje doskonale. Pamięta, kto daje dokładkę. To użytkownicy nie uzgodnili między sobą danych. Kot po prostu korzysta z faktu, że obsługują go dwa niezależne działy.
2: Prababcia pyta wujka, dlaczego kot siedzi na gazecie. Wujek zaczyna wywód o zwyczajach zwierząt. Prababcia podnosi gazetę, pod którą leżała kanapka. Kot natychmiast przechodzi do nowego tematu.
1: Twoja kanapka z początku audycji? To dlatego nie mogłeś znaleźć śniadania. Publikowałeś zdjęcie w wersji tak realistycznej, że odbiorca postanowił pobrać zawartość.
2: Czyli 100 lat temu też należało uważać, co udostępniamy publicznie. Szczególnie jeśli jest na tym szynka. Zaczynam podejrzewać, że prababcia poradziłaby sobie z dzisiejszymi technologiami szybciej niż sądzimy.
1: Musiałaby poznać urządzenia, ale sporo zachowań już zna. Ktoś chce się pochwalić, ktoś szuka pomocy, ktoś komentuje bez sprawdzenia. A ktoś spokojnie robi swoje, zanim inni skończą wyjaśniać, jak należałoby to zrobić.
2: I pewnie pierwszego dnia zapytałaby, po co mamy tyle sposobów porozumiewania się, skoro nadal nie wiadomo, kto nakarmił kota. Urządzenia mieszczą się w kieszeni, a ustalenie jednej wspólnej wersji wydarzeń wciąż zajmuje całe popołudnie.
1: Może warto od naszych fikcyjnych sąsiadów wziąć tę dobrą część podwórka. zauważyć drugą osobę, pomóc i czasem porozmawiać bez pośpiechu. Tylko drabinę oddawać od razu. Nie wszystkie tradycje wymagają pielęgnowania.
2: Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedźcie radio-synteza.pl. Byli z wami Piotr Fonia i Igor Gaduła. Igorze, to ja teraz wysyłam wiadomość do kota.
1: Napisz, że kolacja. Tylko nie wysyłaj drugi raz, jeśli nie odpowie. On mógł już odebrać ją osobiście. Dziękujemy za wspólny czas i zapraszamy do muzyki. Radio

to Ekstazie i Tonight w remasterze z 2026 roku. Gwiazdy, kobiecy wokal i klubowa euforia spotkały się w tym remasterze.

A Metal Illness i The Crucible of Fire. Ogień był tu metaforą wyzwań i przekraczania własnych granic.

Chess, Zodiac gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak chess swój rytm bierze. Bydgoszcz.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zajmiemy się meblem, który w wielu domach pracuje poniżej swoich kwalifikacji.
2: Krzesłem miało służyć do siedzenia, a przechowuje sweter, spodnie i kilka decyzji odłożonych na później.
1: Właśnie. Jeśli na myśl o porządkach macie ochotę wyjść na spacer i wrócić już do innego mieszkania, zostańcie z nami.
2: Porozmawiamy o porządku dla ludzi, którzy lubią swoje rzeczy. Chcą mieć książki, pamiątki, zapasowy koc, a przy tym znaleźć nożyczki bez otwierania wszystkich szuflad.
1: Czyli można mieć przytulny dom i nie szukać kluczy, trzymając klucze.
2: To ostatnie wymaga osobnej audycji. Ale możemy sprawić, żeby pozostałe poszukiwania były krótsze.
1: Dobrze, tylko ustalmy coś na początku. Nie będziesz mi kazał pozbyć się wszystkiego, czego nie używałem przez ostatnie 3 miesiące?
2: Nie, mam ozdoby świąteczne i zamierzam je zachować.
1: Już widziałem, jak wyrzucam walizkę, bo ostatnio nigdzie nie jechałem. Lubię proste zasady, ale czasami one są prostsze od życia.
2: Mnie wystarczy takie pytanie, czy w tym mieszkaniu wygodnie mi się mieszka? Mogę zrobić śniadanie, znaleźć rachunek, usiąść z książką.
1: A jeśli mogę usiąść dopiero po przełożeniu 6 rzeczy na drugie krzesło?
2: Wtedy masz przeprowadzkę, a nie porządek.
1: Za to bez kosztów transportu. Dobrze, przyznaję, zdarza mi się poprawiać wygląd jednego miejsca kosztem miejsca, którego akurat nie oglądam.
2: O, to bardzo ludzka metoda. Blat robi się pusty, szafka trochę bardziej tajemnicza.
1: I potem otwierasz ją ostrożnie, bo nie wiesz, czy coś wypadnie, czy tylko przypomni ci o zobowiązaniach. Wiesz, co jest najgorsze? Ja naprawdę lubię porządek.
2: Wierzę ci.
1: Kiedyś zaplanowałem sobie idealną szufladę. Przegródki, etykiety, osobne miejsce na każdą drobnostkę. Wieczorem usiadłem i oglądałem ją z dumą.
2: Brzmi przyjemnie. Co poszło nie tak?
1: Następnego dnia potrzebowałem taśmy. Żeby ją odłożyć, trzeba było zdjąć pokrywkę, wyjąć mały pojemnik i wsunąć taśmę pod gumkę. Zostawiłem ją na biurku.
2: Czyli szuflada była doskonała, dopóki jej nie używałeś.
1: Dokładnie. Zaprojektowałem ją dla człowieka, który po każdym drobnym zadaniu ma ochotę wykonać ceremonię zamknięcia.
2: A wracał do niej zwykły Piotr. Czasem zajęty, czasem zmęczony.
1: I zwykłemu Piotrowi wystarczyła szersza przegródka bez pokrywki. Wrzuca taśmę, zamyka szufladę, żyje dalej.
2: To mi się podoba. Porządek powinien być łatwy. Również w gorszy dzień, kiedy wracasz z torbami, jedną ręką zdejmujesz but, a drugą usiłujesz nie upuścić pieczywa.
1: W takim momencie nikt nie mówi: nareszcie będę mógł skorzystać ze swojego wielostopniowego systemu przechowywania.
2: Najwyżej mówi coś do buta.
1: Najpierw trzeba się z nim dogadać. I tu mam propozycję. Zanim zmienimy swoje przyzwyczajenia, popatrzmy, gdzie rzeczy naprawdę lądują.
2: Klucze przy drzwiach, torba koło fotela, okulary obok książki.
1: Tak, jeśli klucze codziennie trafiają na komodę, może właśnie tam postawić niewielką miskę. Ja próbowałem odkładać je w szufladzie, dalej od wejścia, bo tam miałem wolną przegródkę.
2: Klucze o tym wiedziały?
1: Nie zostały skutecznie poinformowane. Miska wygrała, chociaż początkowo wydawała mi się rozwiązaniem zbyt prostym.
2: U mnie takie proste rzeczy mają dobrą opinię. Haczyk też rzadko prosi o aktualizację.
1: Wiedziałem, że do tego dojdziesz.
2: Sam mi podałeś klucze do tego żartu.
1: I już ich żałuję. Ale zostańmy przy odkładaniu. Ważniejsze od tego, żeby wszystko schować, jest chyba to, żeby wiedzieć, gdzie po to sięgnąć.
2: Owszem, książka na stoliku nie przeszkadza mi, dlatego że ją widać. Przeszkadzałaby, gdybym nie miał gdzie postawić filiżanki.
1: Czyli pytamy o miejsce do życia, bo można tak starannie ukryć wszystkie przedmioty, że zrobienie herbaty zaczyna przypominać poszukiwanie skarbu.
2: A można mieć na widoku czajnik, ulubiony kubek, kilka książek i zwyczajnie czuć się u siebie. Nie każdy lubi puste półki.
1: Ja lubię pusty kawałek blatu. Cała reszta może mieć charakter, bylebym miał gdzie pokroić pomidora.
2: To już jest konkretny cel. Dużo łatwiej zawalczyć o miejsce na deskę, niż o bliżej nieokreślony, idealny dom.
1: No dobrze, ale jak odzyskać ten blat? Człowiek zaczyna od jednej rzeczy, niesie ją do pokoju, tam widzi pełną półkę i nagle sprząta całe mieszkanie jednocześnie.
2: Znam ten rozmach. Po godzinie wszystkie drzwiczki są otwarte, a człowiek stoi po środku i tęskni za sytuacją sprzed godziny.
1: Miał być porządek w kuchni, a znalazłem się na podłodze z pudełkiem zdjęć.
2: Dlatego wybrałbym mały fragment. Tyle blatu, ile potrzebujesz. Rzeczy, które należą gdzie indziej, odłóż obok do przeniesienia, ale nie zaczynaj po drodze trzech kolejnych porządków.
1: Czyli mogę zanieść nożyczki do szuflady i nie rozwiązywać przy okazji całej historii tej szuflady.
2: Możesz, ona poczeka.
1: To dobrze, bo leży tam mały metalowy element, nie wiem od czego jest, ale wygląda na część, bez której coś ważnego przestanie działać.
2: Od dawna go masz?
1: Wystarczająco długo, żeby się do niego przywiązać.
2: Ja bym zaczął od sprawdzenia, co to jest. A jeśli nie potrafisz ustalić, odłóż go z podobnymi rzeczami w jedno małe miejsce do późniejszego przejrzenia.
1: Małe to kluczowy szczegół, bo ja z takich rzeczy potrafię zrobić osobny dział techniczny.
2: I nie dokładaj kolejnego pudełka, kiedy pierwsze się zapełni. Wtedy właśnie warto zajrzeć do środka.
1: Z kablami mam podobnie. Co jakiś czas trafiam na taki, który wygląda znajomo, więc zostaje.
2: Może wygląda znajomo, bo spotykacie się przy każdych porządkach?
1: Całkiem możliwe. Pomogło mi odkładanie przewodu razem ze sprzętem, do którego należy. Nagle nie muszę prowadzić przesłuchań wszystkich końcówek.
2: Widzisz, ja przy niektórych rzeczach zostawiam zwykłą karteczkę. Do lampki przy fotelu. Bez tego za pół roku sam musiałbym zgadywać.
1: Podpisana karteczka wygrywa z moim przekonaniem, że przecież zapamiętam. To przekonanie jest u mnie bardzo trwałe, w przeciwieństwie do pamięci.
2: Skoro już przy fotelu jesteśmy, wróćmy do naszego krzesła. Z ubraniami sprawa bywa trochę inna, bo one często czekają na decyzję.
1: Jeszcze nie do prania, ale już nie chcę wkładać do szafy międzyczyste. Krzesło przyjmuję bez pytań.
2: I dobrze rozumiem tę potrzebę. Można dla takich ubrań przeznaczyć osobny haczyk albo kawałek drążka.
1: Tylko jeśli haczyk zniknie pod wszystkim, co nosiłem w tym miesiącu, to stworzyłem pionową wersję krzesła.
2: Dlatego sprawdzałbym zawartość przy wybieraniu następnego ubrania. Co jeszcze założę, co już do prania, a co można schować.
1: To ma sens. przy okazji czynności, którą i tak wykonuję. Osobne przypomnienie w telefonie z tytułem przegląd swetra chyba by mnie jednak pokonało.
2: A ja znam gorsze rozwiązanie. Zdjąć ubrania z krzesła, położyć na łóżku, wieczorem przenieść z łóżka na krzesło.
1: Ruch jest, efektu brak.
2: Za to sweter zwiedza.
3: Słuchacie Radia Synteza.
1: Ustalamy właśnie, jak ograniczyć podróże swetra i odzyskać kawałek mieszkania, nie pozbywając się wszystkich ulubionych rzeczy.
2: Bo teraz chciałbym stanąć w obronie rzeczy ulubionych. Przy porządkach łatwo zapędzić się w pytanie, czy wszystko jest praktyczne.
1: Masz na myśli ten stary bilet, którego nie wolno pomylić z papierkiem do wyrzucenia?
2: Choćby, albo notes, w którym są 3 zapisane strony, ale za to ważne. Takiej wartości nie widać z zewnątrz.
1: Przyznaję, mam drobiazgi, których przydatności nie potrafiłbym obronić, a jednak nie chcę ich oddawać.
2: I nie musisz. Mnie odpowiada jedno pudełko na takie pamiątki, do którego czasem zaglądam. Kilka rzeczy stoi na półce, bo lubię na nie patrzeć.
1: A co jeśli pamiątki zajmują już 3 półki, a nowa też jest ważna?
2: Wtedy muszę się zastanowić, co chcę oglądać codziennie, co mogę schować, a z czym jestem gotów się rozstać. Nie mam sposobu, dzięki któremu półka robi się dłuższa.
1: Szkoda, liczyłem, że właśnie po to zaprosiliśmy do rozmowy doświadczenie.
2: Doświadczenie mówi, żeby najpierw zmierzyć półkę.
1: Uczciwe, podoba mi się, natomiast, że nie trzeba podejmować każdej decyzji podczas jednego sprzątania. Przy pamiątkach łatwo zostać na dłużej.
2: Dlatego nie zaczynałbym od nich, gdy mam tylko chwilę. Lepiej uporządkować sztućce, niż otworzyć stare listy i próbować szybko rozstrzygać, co dla mnie znaczą.
1: Ze sztućcami jest mniejsze ryzyko, że łyżeczka przypomni nam piękne lato.
2: Nie znasz moich łyżeczek.
1: Racja, wycofuję. Zostawmy sentymenty. Porozmawiajmy o wielkości mieszkania, bo nasze pudełka, haczyki i przegródki też gdzieś trzeba zmieścić.
2: To prawda. Kiedy szafa jest pełna, lepsze składanie pomaga tylko do pewnego momentu.
1: I kupienie organizera nie gwarantuje dodatkowego miejsca. Raz przyniosłem taki, który pasował do szuflady tak dokładnie, że później trudno było wkładać do niej rzeczy.
2: Zorganizowałeś miejsce dla organizera.
1: Bardzo porządnie. Dlatego teraz najpierw sprawdzam, czego potrzebuję i ile mam przestrzeni, a dopiero potem szukam pojemnika.
2: Czasem wystarczy ten, który już masz. Zwykłe pudełko po czymś bez specjalnej urody.
1: Byle nie trzymać w nim 2 spinaczy, kiedy obok 10 przedmiotów nie ma swojego miejsca. Rozmiar też warto dopasować do zawartości.
2: I zostawić trochę luzu. Jeżeli wyjęcie obrusu wymaga przytrzymania całej reszty kolanem, to korzystanie z tej szafki będzie cię męczyć.
1: Wtedy faktycznie trzeba coś przesunąć, oddać albo ograniczyć zapasy. Trudno, pojemność szafki nie wzrośnie od entuzjazmu.
2: Ale dobrze zacząć od rzeczy łatwiejszych. Zbędne opakowania, niepotrzebne duplikaty, przedmioty, które sam od dawna chcesz komuś przekazać.
1: Sam, podkreślmy to, zanim ktoś w ramach dobrych intencji uporządkuje cudze biurko.
2: O tak. Dla ciebie leży tam stos papierów, a dla drugiej osoby praca w toku z własną kolejnością.
1: I usłyszy: wszystko schowałem, teraz masz ładnie. Tylko nie wiadomo, gdzie podział się jutrzejszy poranek.
2: Wspólne miejsca warto ustalić wspólnie. Gdzie leżą nożyczki, gdzie zapasowe klucze, gdzie trafia poczta.
1: Nawet jeśli proponowane miejsce wydaje mi się oczywiste.
2: Zwłaszcza wtedy. Każdy potrafi mieć inne, przecież wiadomo.
1: A prywatna półka może wyglądać inaczej niż wspólny stół. Chyba nie potrzebujemy jednego regulaminu estetycznego na całe mieszkanie.
2: Wystarczy, że da się wygodnie korzystać z tego, co wspólne. I że nie trzeba codziennie pytać, gdzie ktoś przeniósł twoje okulary.
1: Dobrze, to teraz próba praktyczna. Za 20 minut przychodzą goście. Zaczynam porządki, na które przez tydzień nie miałem ochoty.
2: I koniecznie chcesz akurat teraz umyć wnętrze szuflady.
1: Skąd wiedziałeś?
2: Bo to kuszące. Tylko goście raczej do niej nie zajrzą.
1: Czyli najpierw miejsce, żeby usiedli, potem żeby postawili szklankę, naczynia do kuchni, rzeczy z przejścia na swoje miejsca.
2: Właśnie, zajmij się tym, czego będziecie używać. Możesz skończyć, nawet jeżeli na regale nadal stoją książki o różnej wysokości.
1: Dziękuję w imieniu książek, ale wiesz, ja bym chciał nie potrzebować wizyty gości, żeby mieć gdzie usiąść.
2: Spróbuj krótkiego porządkowania. Przy końcu dnia tyle, na ile masz siłę. Odnieść kubek, odłożyć kilka rzeczy, przygotować kawałek stołu na rano.
1: Bez rozpoczynania wielkiego przeglądu dokumentów o 10:30?
2: Zdecydowanie. Rano łatwiej docenić wolny stół niż nocną ambicję.
1: Mógłbym to robić przez jeden utwór. Muzyka gra, ja odnoszę rzeczy, a kiedy się kończy, kończę i ja.
2: Pod warunkiem, że nie spędzisz kwadransa na wybieraniu odpowiedniego utworu.
1: Znam radio, któremu mogę to powierzyć.
2: To mamy podział obowiązków. My zajmiemy się muzyką. Wy wybierzcie sobie jeden niewielki kawałek przestrzeni.
1: Jeśli ktoś dzisiaj tylko słucha, też znakomicie. Nie trzeba zrywać się z fotela, dlatego że dwóch panów odkryło zastosowanie haczyka.
2: Zwłaszcza jeżeli na tym fotelu już można wygodnie siedzieć, to całkiem dobry wynik.
1: Wiesz, zaczynaliśmy od porządku bez minimalizmu, a ja wychodzę z bardzo skromnym planem. Ułatwić sobie odkładanie i odzyskać miejsce na deskę do krojenia.
2: Ja dopisałbym jeszcze zostawić sobie rzeczy, które lubię i zadbać, żeby dało się do nich dotrzeć. Po co mi ulubiony kubek za sześcioma, po które nigdy nie sięgam?
1: Na jutro można więc wybrać jedną zmianę. Miska na klucze, łatwiejszy dostęp do szuflady, haczyk tam, gdzie naprawdę się przyda.
2: A potem sprawdzić, czy działa, jeśli nie, przesunąć miskę albo zmienić miejsce. Dom można dostosowywać do siebie małymi krokami.
1: Igorze, chyba wreszcie możemy usiąść.
2: Jeszcze twój sweter.
1: Racja, ten biorę ze sobą.
2: Proszę bardzo, krzesło wróciło do pracy.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Jeśli dobrze wam z nami, subskrybujcie nasz kanał w serwisie YouTube, żeby łatwiej wracać do kolejnych rozmów.
2: I odwiedzajcie naszą stronę radio-synteza.pl. Tam możecie słuchać Radia Synteza i dotrzymać nam towarzystwa.
1: Przy mikrofonach Piotr Fonia
2: i Igor Gaduła. Zostańcie z Radiem Synteza. Zaraz muzyka, a my już niczego wam nie przestawiamy. Radio!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy.

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: To Ace Sparrow i Bez powodu. Taka ballada pozwala na moment złapać oddech.

Tomek Kin, Crazy Beat. Za tym brzmieniem stoi twórca zainteresowany także muzyką filmową,

Deszczowe ulice Credo. Ta instrumentalna opowieść miała w sobie sporo nostalgii.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj porozmawiamy o odpowiedzi, która brzmi tak dobrze, że aż szkoda ją sprawdzać.
2: A właśnie taką czasem trzeba sprawdzić szczególnie uważnie. Zdanie może mieć piękny rytm, fachowe słowa i porządną interpunkcję, a mimo to prowadzić w złą stronę.
1: Nasz temat to sztuczna inteligencja. Nie będziemy urządzać konkursu na najbardziej absurdalną pomyłkę. Spróbujemy ustalić, jak korzystać z jej pomocy i rozpoznawać, co jeszcze wymaga własnej pracy.
2: Zacznijmy od wymyślonej sceny. Planujemy spacer po nieznanym miasteczku. Prosimy asystenta o trasę. Park, mała wystawa, potem obiad. Dostajemy elegancki plan z godzinami.
1: I brzmi on świetnie, wszystko blisko, żadnego czekania, nawet opis widoku z mostku. Już mam ochotę założyć wygodne buty.
2: Tylko czy sprawdziliśmy, że ta wystawa istnieje, jest otwarta właśnie tego dnia i znajduje się tam, gdzie napisano. Plan ma uporządkowany kształt. To jeszcze nie mówi, czy jego szczegóły są prawdziwe.
1: Modele generujące tekst potrafią podać błędną informację bardzo pewnym tonem. Mogą też tworzyć nieprawdziwe odwołania do źródeł. Płynność wypowiedzi sama w sobie nie jest dowodem poprawności.
2: Więc nie będę obrażał się na ładny plan, potraktuję go jako propozycję do sprawdzenia. Zajrzę do informacji organizatora wystawy i zobaczę, czy adres, data oraz godziny się zgadzają.
1: Rozdzielmy dwie rzeczy. Pomysł, żeby po wystawie przejść przez park, możemy po prostu polubić. Twierdzenie, że wystawa jest otwarta do konkretnej godziny, wymaga potwierdzenia.
2: To dobry podział do codziennego użytku. Kiedy proszę o pomysł na fikcyjną opowieść, nowy mostek jest mile widziany. Kiedy mam po nim przejść, wolałbym, żeby nie był wyłącznie literacki.
1: A jeśli zapytam asystenta, jesteś pewien? Dostanę drugą odpowiedź. Może mnie uspokoi. Tylko nadal rozmawiam z tym samym narzędziem, a nie sprawdzam niezależnego źródła.
2: To trochę jak własna notatka, pod którą dopisuję większymi literami na pewno. Przybyło atramentu, ale nie przybyło dowodów.
1: Za to mogę poprosić o wskazanie źródła, a potem rzeczywiście je otworzyć, sprawdzić, czy istnieje, czy dotyczy właściwego miejsca i czy zawiera informację, na którą powołuje się odpowiedź.
2: Sam tytuł wygląda czasem bardzo dostojnie. Kompleksowy przewodnik po wszystkim. Brzmi jak książka, która musiała sporo ważyć. Ale dopóki jej nie zobaczę, ciężar argumentu jest umowny.
1: Nasza wycieczka ma jeszcze jeden szczegół. Nie napisaliśmy, ile chcemy chodzić. Asystent ułożył trasę na cały dzień, a my mamy 2 godziny. To może być całkiem sensowny plan na inne zamówienie.
2: Czyli zanim sprawdzę odpowiedź, powinienem spojrzeć na pytanie, czy podałem warunki, które są dla mnie istotne? Dzień, dostępny czas, tempo spaceru, punkt startowy.
1: Przenieśmy się do programowania. Proszę sztuczną inteligencję o funkcję, która z listy zamówień policzy liczbę kanapek. Otrzymuję kod i objaśnienie. Wygląda przekonująco. Co robisz?
2: Zaczynam od małego przykładu, który rozumiem bez komputera. Jedna osoba zamawia dwie kanapki, druga trzy. W wyniku ma być pięć. Jeśli widzę dwa, program być może policzył osoby zamiast kanapek.
1: Świetnie. Kod może się uruchamiać bez błędu i wykonywać inne zadanie niż oczekiwane. Dlatego sprawdzenie samego uruchomienia nie kończy oceny.
2: Potem dałbym pustą listę i sprawdził, co uzgodniliśmy dla zamówienia anulowanego. Tu nie wystarczy mój nastrój. Potrzebna jest zasada, według której ocenię wynik.
1: Zauważ, że pytania stają się dużo lepsze. Nie pytamy już ogólnie, czy kod jest dobry. Pytamy, czy w tej sytuacji zwraca właściwy wynik. Czy anulowane zamówienie nie trafia do sumy.
2: A jeśli nie umiem przeczytać kodu, nie zamienię samego entuzjazmu w kompetencje. Mogę nauczyć się na małym przykładzie albo poprosić kogoś, kto potrafi ocenić to, czego ja nie rozumiem.
1: To nie odbiera sztucznej inteligencji użyteczności. Pomysł, pierwszy szkic, objaśnienie trudnego fragmentu potrafią otworzyć drogę. Po prostu odpowiedzialność za zastosowanie wyniku nadal gdzieś pozostaje.
2: I nie chciałbym, żeby utknęła między człowiekiem a ekranem. Człowiek mówi, tak mi napisano, ekran pokazuje zdanie, a nikt już nie sprawdza, czy zamówione kanapki w ogóle się zgadzają.
1: Jest jeszcze pułapka własnych upodobań. Jeśli odpowiedź potwierdza mój pomysł, chętnie uznam ją za rozsądną. Jeśli go podważa, nagle przypominam sobie, że trzeba wszystko sprawdzać.
2: Spróbujmy więc umówić się na kryteria wcześniej. Przy spacerze zdążymy w 2 godziny i nie trafimy do zamkniętej wystawy. Przy programie wynik zgadza się z przykładami, które ustaliliśmy przed oglądaniem kodu.
1: W ten sposób nie zmieniam poprzeczki tylko dlatego, że odpowiedź mi się spodobała. Choć przyznaję, plan z obiadem zwykle ma u mnie łatwiejszy start.
2: Obiad może zostać. Chcę jedynie wiedzieć, czy restauracja jest po tej stronie rzeki, co my. Przy dobrej rozmowie nawet długa trasa mija przyjemnie, ale głodny człowiek inaczej ocenia mosty.
1: A czy trzeba kontrolować każde zdanie z równą dokładnością? Gdy poproszę o 10 nazw dla fikcyjnego kota, chyba nie muszę powoływać komisji.
2: Wystarczy, że wybierzesz nazwę, która ci odpowiada. Inaczej podchodzę do zabawy słowami, inaczej do informacji, od której zależy czyjś konkretny plan. Pytam, jakie będą skutki pomyłki.
1: I ile mogę łatwo sprawdzić, wynik prostego rachunku policzę osobno, godziny potwierdzę u organizatora. Pomysł na zakończenie opowiadania ocenię jako czytelnik. To różne rodzaje zadań.
2: Dobrze też umieć zatrzymać się przy tego jeszcze nie wiem. To pełnoprawny etap pracy. Nie muszę zamieniać niepewności w pewność, tylko dlatego, że ktoś czeka na szybkie zdanie.
1: Wracamy więc do naszej wycieczki. Zostawiamy ciekawy pomysł trasy, potwierdzamy szczegóły i dostosowujemy go do 2 godzin. Dzięki temu odpowiedź staje się materiałem do własnej decyzji.
2: I pakujemy kanapkę. Ten element planu mogę zweryfikować osobiście, chociaż prawdopodobnie skrócę w ten sposób czas jego dostępności.
1: Na dziś zostawiamy pytanie. Jaki fragment ostatniej odpowiedzi, którą dostaliście od sztucznej inteligencji, był pomysłem, a jaki twierdzeniem o świecie? Ta różnica potrafi bardzo ułatwić dalszą pracę.
2: Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Dziękujemy za wspólne myślenie. Teraz oddajemy antenę muzyce. Radio Synteza.

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Ostatnie dźwięki The Space Between Us to SHA 256. Zostańcie z nami w Radiu Synteza. Just never us. Wild Tech Tonight. Rock i techno nadadzą piosence Ecstasy inne brzmienie.

SH256 Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Ta piosenka połączyła emocje po rozstaniu z energią drum and bassu.

Kobiecy wokal, pulsujący bas i mroczniejsza strona elektropopu. Static Lovers i Turn Me On.

Hell House, wow. Teraz propozycja z pogranicza kilku klubowych brzmieni.

Andejskie inspiracje i przestrzenne syntezatory zaproszą nas do wyciszenia. Spa i Todo en Paz.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Na czas wiesz. Ciepły głos i akustyczna gitara otworzą opowieść o wspólnym życiu.

0: Przed nami dziś bez powodu w Radiu Synteza gra A Sparrow. Nic się nie stało.
1: Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

Karma dla kota, zostań. Spokojny oddech i bliskość wystarczyłyby opowiedzieć o uczuciu.

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

Daleka fala. Poranek. To była łagodna, instrumentalna odsłona jazzu. Winylowy trzask, ciężki beat i wspomnienia nocnego miasta. Szum winylów i radiosynteza.

Esto es Mzapa y tu silencio me conoce. Latino znów zaznaczyło swoją obecność w naszym programie.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

to polifonia i sygnał nocy. Ta nocna historia zostawia za sobą tajemnicę i echo wspomnień.

To Klub 24 i ostatnie takty Lajkuj Mnie. Słuchacie Radia Synteza. Spa Todo en Paz, Charango i Flatkena otworzą spokojną podróż w stronę